Релизет. Релизет.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: W mieście o świcie wracamy na Targówek Fabryczny i jesteśmy przy Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek. Wracamy do tego wątku teraz już z Moniką Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Od razu wyjaśnię dźwięki otoczenia. Tym razem rozmawiamy w parku, w przestrzeni zielonej przy Centrum Kultury i Aktywności. Tutaj będzie słychać trochę samochody i będzie słychać zraszacz. Ale to super, bo chciałam też oddać w takiej sferze dźwiękowej to, jak to otoczenie teraz wygląda. Tutaj oczywiście ludzie pracują, będą chodzić dookoła nas. Jest tu pięknie, zielono. Monika, ty przyjeżdżasz tutaj teraz codziennie. Czy tobie już spowszedniał ten widok, czy nadal się zachwycasz?
2: Nadal się zachwycam. Jest tu naprawdę przepięknie. Wokół willi, o której wspomniałaś, w której mieści się Centrum Kultury i Aktywności, jest przepiękny drzewostan, stary. Bardzo dużo zieleni, trawy, ale chcę nawiązać do tych dźwięków, o których wspomniałaś wcześniej, że one pięknie oddają charakter tego miejsca. Bo znajdujemy się na ulicy Siarczanej 6 w dzielnicy Targówek Fabryczne i to jest rejon przemysłowy. Właściwie przed wojną i po wojnie, w czasach PRL-u, znajdowały się tutaj wielkie fabryki, przedsiębiorstwa. Można powiedzieć, że tutaj właśnie tętniło to przemysłowe serce Warszawy.
1: Siarczana, nieprzypadkowa nazwa ulicy. Wcześniej tutaj znajdowały się fabryki. Jakie?
2: To prawda. Między innymi fabryka płodów chemicznych, założona przez Ludwika Hirschmana i Jana Chryzostoma Kijewskiego. Historia tego przedsiębiorstwa ma swoje początki w 1822 roku. Początkowo miała swoją siedzibę na Solcu, ale z powodów sanitarnych właściciele tego przedsiębiorstwa zostali zmuszeni do przeniesienia go na Targówek Fabryczne. I można powiedzieć, że to było pasmo, jakby to te przenosiny były przyczynkiem bardzo fajnych zmian, które tutaj zaszły. Fabryka, a także właśnie willa, w której fabrykanci ówczesni podejmowali decyzje dotyczące właśnie rozwoju tego przemysłu chemicznego, właśnie się mieściła na ulicy Siarczanej 6. I tak jak powiedziałaś, ta nazwa nie jest przypadkowa, nawiązuje właśnie do historii tego miejsca. Tutaj oprócz tej willi zabytkowej, nazywanej przez większość okolicznych mieszkańców willą Kijewskiego, znajdują się też drewniaki, pieszczotliwie nazywane siarczankami i to są drewniaki, w których mieszkali pracownicy tej fabryki. Ale oczywiście to nie jest jedyna fabryka, była tutaj też wytwórnia wód gazowanych Orężady i dużo, dużo innych miejsc, na przykład Huta Szklana, huta, która wytwarzała szklane opakowania właśnie na produkty z zakładów płodów chemicznych. Więc mieściło się to naprawdę bardzo, bardzo dużo fabryk, zakładów. W takich chwilach po prostu intensywnego rozwoju mieszkało tutaj kilkanaście tysięcy osób. Natomiast później z powodu decyzji urbanistów i władz PRL-u ta liczba populacji się znacznie zmniejszyła.
1: Zanim o wysiedleniu z tych przestrzeni, to nie chciałabym, żeby nam jedna rzecz uciekła, więc zrobię taką pineskę. Czy chcesz mi powiedzieć, że to stąd wyjeżdżała ta orężada w szklanych butelkach, którą ja za moich czasów ona była za 50 groszy w sklepach, ale to jeszcze wcześniej, dużo, dużo, dużo wcześniej to mój dziadek, pradziadek mogli taką orężadę pić.
2: Tak, tak, tutaj była właśnie produkowana. Ja tylko powiem tak, że ta historia jest naprawdę wspaniała i ona jest opisana w książce Historia znikania Targówek Fabryczne. Ta książka jest dostępna w naszym Centrum Kultury i Aktywności. Można tutaj przyjść, przeczytać. Jest tu właśnie opisana historia pani Jolanty Wasilewskiej, córki właściciela wytwórni wód gazowanych. Można tutaj przyjść, można tę historię przeczytać, ba, można ją też odsłuchać na YouTubie, na kanale Centrum Kultury i Aktywności. Jest tam właśnie słuchowisko, chyba 8 takich rozmów, więc jeśli ktoś byłby zainteresowany historią tego otoczenia, chciałby się dowiedzieć, jak żyli tutaj ludzie i jak pracowali, to naprawdę serdecznie zachęcam.
1: Do wspomnianej książki Historia znikania Targówek Fabryczne i do tego miejsca Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek wrócimy w kolejnej części Miasta o Świecie razem z Moniką Karbarczyk.
0: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be your way last time. Basia Małecka, Stuck. Czyli Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Spójrz, Roman. Góry, jezioro, porządek. Szwajcaria to jednak klasa.
3: Klasa klasą, ale ja do szwajcarskich rzeczy mam ograniczone zaufanie.
2: Nawet tutaj musisz.
4: Marek, frank też był szwajcarski, ale nerwy już polskie.
2: A sprawdziłeś w końcu swoją umowę frankową? Bank ci coś oddał?
3: Oddał. Widzisz wózek małego? Ma lepsze zawieszenie niż moje auto.
5: Spłacony kredyt frankowy? Sprawdź umowę w Votum Consumer Care. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: W poniedziałek i wtorek filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a 10 jaj od kury zielononóżki 9,99 za opakowanie, 3 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
9: Kastorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałusz.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: W tej chwili w Krakowie 18 stopni, 17 w Katowicach i we Wrocławiu, 14 w Poznaniu, 15 w Łodzi, 18 w Lublinie, 16 w Warszawie, 14 w Bydgoszczy, 15 w Koszalinie, 16 w Trójmieście, 15 w Olsztynie i na Warmii i 16 stopni w Białymstoku.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: Dzień dobry, minęła siódma, wszystko się zgadza. Słoneczko wstało o 5.23, a pójdzie spać o 20.13. 11 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Zuzanny, Włodzimierza i Luizy. Dzisiaj dzień anielskiej cierpliwości. Podobno cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany. Dzisiaj postaramy się odmienić tę cierpliwość przez różne przypadki. Magda Kasparowicz, dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7. Przypominam, że dzisiaj Dzień Anielskiej Cierpliwości. Moja babcia powiedziała kiedyś: nigdy nie spodziewałabym się po tobie takiej anielskiej cierpliwości. Powiedziała kiedyś, i pamiętam to dokładnie i doskonale, mój syn miał wtedy 2 lata. Pamiętam to zdanie do dziś, bo chyba rzeczywiście dzieci uczą nas cierpliwości, której wcześniej nawet nie podejrzewaliśmy, że w sobie mamy. Uczą nas, że nie wszystko dzieje się od razu, że czasem trzeba po raz setny coś powiedzieć, powtórzyć to samo, po raz setny posprzątać tę samą rzecz i po raz setny odpowiedzieć na pytanie dlaczego. A przecież cierpliwość nie oznacza, że nigdy się nie denerwujemy, oznacza raczej, że mimo tego wszystkiego trwamy w różnych postanowieniach. Nie wiem, czy pamiętacie fragment Szekspira, to jest Otello: jakże biedni są ci, którzy nie mają cierpliwości, jakąż ranę czas kiedykolwiek zagoił inaczej niż stopniowo. To jest cała prawda o cierpliwości. Może właśnie tego najbardziej uczą nas dzieci, że najważniejsze rzeczy w życiu dojrzewają powoli. To jest nasze dzisiejsze spotkanie z cierpliwością. Uczymy się jej od najmłodszych, uczymy się jej od przyjaciół, uczymy się jej od zwierząt. I ta nasza cierpliwość być może zmienia nas bardziej niż zmieniamy nasze dzieci. I życzę wam z całego serca, żeby ta cierpliwość w waszym życiu była obecna. Ona się bardzo, bardzo przydaje.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: A już teraz Polopan i zupełna magia się zadzieje. 10 minut po 7:00.

0: Słuchajcie, czyli za 24 minuty po godzinie 7. Update wczorajszego poszukiwania poduszek. Uwaga, bez chwalenia się. Matka roku, bąbelek dzwoni. Zapomniałem, nie wziąłem poduszki. Masakra, śpiwór bez poduszki nie da rady. Port Kamień, wypływają o 11, a potem już tylko na dziko przez wiele dni przy wyspach. Sami gotują, obierają ziemniaki, robią wszystko, ogarniają pokład. No więc matka roku szuka taksówkarza, myśli sobie, no okej. W Kamieniu ani sklepu, ani taksówek, nie ma tam żadnych przejazdów aplikacyjnych. No taka miejscowość, cóż począć, uroczo, fenomenalnie, dziko. Więc Ruciana Nida, taksówki, telefon do taksówkarza. Proszę pana, czy pan przewiezie przesyłkę z Rucianego do Kamienia, przewiozę. A co to ma być? Poduszka, ale najpierw pan ją musi kupić. Ale gdzie ja ją kupię? Tu i tu. Pan jedzie, jaka poduszka? Czy może być beżowa? Może być. Ale czy to jest bawełna? Czy to nie jest sztuczne, bo się główka bąbelkowi zapoci? Nie, to jest bawełna. Sprawdziłem. No dobrze, pan jedzie. Bąbelek przy szlabanie czeka. Przekazanie poduszki. I pytanie 13-latka. Mamo, a czy ta taksówka to jechała z Warszawy? No nie. Nie jechała z Warszawy. Ale dojechała. I takim oto sposobem rejs odbędzie się z poduszką. Jestem z siebie dumna. Z was też jestem dumna, skoro już teraz słuchacie radia o 7.26, to znaczy, że dzielnie stawiacie czoła życiu.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
3: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku.

0: aromatyczna kawa, lody w ulubionym smaku, muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację ChilliZ i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. ChilliZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Już od wtorku. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A od środy do piątku karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 7,99 za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Lody na patyku, w rożku, rurce, tubki, sandwicze i kubki do 270 ml. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Wiejskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli za 7:45 na zegarze. Grupa Buntownicy Sztuki Borysław Czyżak z najnowszą książką Szczere do bólu, i to jest sztuka, która mówi nie tylko o sprawach politycznych czy jakimś buncie wobec państwa. To jest sztuka, która mówi o miłości, buncie, przyjaźni, niezgodzie na zło i głupstwa, które się na świecie dzieją, i to jest bardzo uniwersalne. Formacja Grupa i najnowsza książka to jest coś, co jest godne polecenia, bo rzeczywiście dużo pojawia się nowych tytułów literackich, ale myślę sobie, że Borysław Czyżak jest godnym polecenia autorem. Ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek Sobczyk i Ryszard Woźniak, szóstka studentów i absolwentów warszawskiej ASP, postanowili tworzyć razem i odpowiedzieć na brutalność politycznej rzeczywistości dziką, bezczelną sztuką. Stworzony przez nich team nabierał energii w czasie karnawału Solidarności, by wybuchnąć w stanie wojennym. Jej też, zaczynając od narodzin przez rozkwit i rozpad do swoistego renesansu, przyjrzał się Borysław Czyżak.
1: Chill Z. Nastaw się na chill out.
0: Warto się pochylić, bo ta nowa książka pokazuje fenomen grupy, opowieść o różnicach między przedstawicielami formacji, ale też przypomnienie działalności jej mniej znanych członków. Przywracajmy pamięć o świetnych malarzach, świetnych twórcach, artystach i aktywistach.

0: Roma. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest radio Chillies. Nastaw się na letni chillout.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: 21 stopni w tej chwili w Krakowie, 17 w Katowicach, 18 we Wrocławiu, 19 w Lublinie, 16 w Łodzi, 15 w Poznaniu, 16 w Warszawie i w Koszalinie, 15 Warmia i Olsztyn, 17 w Trójmieście i 17 pokazują właśnie termometry w Białymstoku. Nigdzie nie pada.
2: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Śniadanie do łóżka w Chillies. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
3: Dzień dobry, minęła ósma, wszystko się zgadza. 11 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Zuzanny, Włodzimierza i Luizy. Dzisiaj Dzień Anielskiej Cierpliwości. Cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany. To zdanie na dzisiaj, ale też na wczoraj i na jutro. Magda Kasperowicz, dzień dobry.
1: Śniadanie do łóżka w Chillies.

0: Słuchacie, czyli za 10 minut po godzinie 8. Wiem, że dużo było w tej audycji o sztucznej inteligencji. Ona jest też wsparciem w wielu dziedzinach. Ja zawsze mówię, że należy absolutnie poddawać w wątpliwość to, co ona wypluwa. No bo o ile w jakichś tam prostych rzeczach być może się nie myli, to na przykład zapytałam o próchno i zadałam pytanie, czy to był wybitny utwór Próchno i Żykowskiego. I ona mi odpisała bardzo dużo różnych rzeczy, ale nie złapała się sama na tym, że Próchno nie jest i Żykowskiego, tylko jest Berenta. A Pałuba jest i Żykowskiego. Więc wiecie, jeżeli chodzi o wiedzę szczegółową, nie należy ufać sztucznej inteligencji, należy sprawdzać, należy weryfikować to, co ona zrobi, ale na przykład ja ją bardzo lubię w sprawach technicznych. To znaczy, robię zdjęcie opony i pytam, jakie mam opony zamówić do tej i do tej marki samochodu, rocznik ten i ten. I to jest wspaniałe, bo ja zawsze, co roku mam problem z oponami. I to się po prostu nie zmienia. I nie jestem w stanie zapamiętać tego, jakie to powinny być opony, więc ona mi bardzo tutaj pomaga, ta sztuczna inteligencja. I w różnych rzeczach, na przykład jak się popsuła zmywarka, też przeprowadziła mnie sztuczna inteligencja przez proces sprawdzenia wszystkiego, czy to ja popsułam, czy to może coś zewnętrznego, a może po prostu odpiął się wężyk z tyłu. Warto w sprawach technicznych, w sprawach intelektualno-kopalnianych, gdzie to wymaga naprawdę kopania i dużych zasobów wiedzy, jednak polegałabym na bibliotekach.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 20 minut po godzinie 8, słuchacie Chilli Z. Wiecie, że kocham Stambuł i chciałam wam powiedzieć, że ostatnio czytałam artykuł, że w niewielkim warsztacie na obrzeżach Stambułu powstają ręcznie robione talerze perkusyjne, które trafiają do muzyków na całym świecie. Rzemieślnicy od pokoleń wykorzystują tradycyjne metody, a każdy instrument otrzymuje własne, niepowtarzalne brzmienie. Zupełnie niesamowity film powstał z tej rzemieślniczej pracy. Warsztat. Oczywiście w warsztacie pełno kotów i panowie wybijający wielkimi młotami talerze perkusyjne. Coś niesamowitego. Historia o niepowtarzalnym brzmieniu, o ręcznej robocie rzemieślniczej, o uderzaniu młotkiem w metal, o tym, jak wygląda ta praca, bardzo, bardzo rzemieślnicza, coś niesamowitego.
1: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
0: Bardzo doceniam takie miejsca na świecie, które istnieją. Talerze ze Stambułu trafiają do muzyków jazzowych na całym świecie i nie ma się co dziwić.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do wtorku. Napój gazowany Coca-Cola i Coca-Cola zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Do tego wszystkie wody. 8 plus 4 gratis z kartą Moja Biedronka. A wszystkie lodowe wielopaki 1 plus 1 gratis. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
6: W poniedziałek i wtorek kawy Chibo Exclusive, druga tańsza 70% taniej. A skyr piątnica, różne rodzaje, kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa gratis, 8 na osobę. Kolejna promocja od środy. Kaufland.
8: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
2: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, to model. Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
9: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
10: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
11: Pora na wakacje?
10: Pora na hybrydę z rabatem.
12: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Krzysztof Kamil Baczyński, Morze Wracające. Pamiętasz, było kiedyś morze szkliste w falistych linii łukach. Morze, którego cieni można w obrazkach szklanych dni poszukać. Morze, czasami wzbierające roznosem huku na poszumach, szelestem w dali zamykanym na sto odległych górskich tumach. Morze płaczące świstem deszczu i perło pławiam pianorodne, dalekie, ciche, smutne głębią jak moje oczy twoje głodne. Morze przebite nocą w gwiazdy powraca czasem cicho, jaśnie. Morze potęgi i miłości, które w twych oczach.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz, tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
5: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
4: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
5: Znam ten sposób. Kosztowny.
4: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
5: To dlatego taka koperta.
4: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
6: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
7: W Carrefourze kuchnia włoska jest przez cały rok. A ty plus Amore Pomidore równa się polskie pomidory malinowe 3,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 9,99.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: 21 stopni w Krakowie, 19 w Katowicach, 19 także we Wrocławiu, 17 w Łodzi i w Warszawie, 18 w Siedlcach, 17 w Białymstoku, 16 w Poznaniu i w Bydgoszczy, a także w Koszalinie i na Warmii. Cały Olsztyn dzisiaj 16 stopni, nigdzie nie pada, w Trójmieście termometry pokażą 18 stopni już teraz i temperatura będzie rosła.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: 9 na zegarze, 11 dzień sierpnia, wtorek, imieniny Zuzanny, Włodzimierza i Luizy. Dzisiaj Dzień Anielskiej Cierpliwości. Cierpliwość jest plastrem na wszystkie rany. I tego Wam życzę z całego serca, wszystkim jubilatom, solenizantom, solenizantkom i jubilatkom. Wszystkiego najlepszego. Niech to będzie dobry wtorek. Magda Kasperowicz, dzień dobry. Zapraszam do 10.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Teraz w Chili za 13 minut po 9:00 złota myśle Walta Whitmana, myśli ludzi wielkich, średnich oraz psa Fafika, czyli moja przekrojowa kartka z kalendarza na odwrocie. To jest to, co powinniście robić. Kochać ziemię i słońce i zwierzęta. Gardzić bogactwem, dawać jałmużnę każdemu, kto prosi, stawać w obronie głupich i szalonych, poświęcać swój dochód i pracę innym, nienawidzić tyranów, nie spierać się o Boga, mieć cierpliwość i pobłażliwość wobec ludzi. Bardzo duże oczekiwania, ale przypominam, że dzisiaj jest Dzień Anielskiej Cierpliwości. W związku z tym miejmy cierpliwość także do oczekiwań nie tylko swoich, ale również świata.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Dobrze jest mało oczekiwać, a najlepiej nie oczekiwać wcale. Serio.

0: Słuchacie, czyli Z9.21 na zegarze z nowości literackich, z nowości książkowych. Scott Preston i Pożyczone wzgórze. Ja już trochę opowiadałam o tej książce, ale to jest taki literacki western w angielskim stylu. Kumbria, góry, doliny, wioski i farmy. Hrabstwo, które leży na granicy między Anglią a Szkocją. Choć tak naprawdę nie pasuje ani do Anglii, ani do Szkocji. Pora deszczowa, 12 miesięcy, woda kwaśna, ziemia cierpka. Wybucha epidemia pryszczycy, która dziesiątkuje stada owiec, a syn drobnego hodowcy wraca w rodzinne strony, by pomóc starzejącemu się ojcu. Gdy ten umiera, los łączy Steve'a z innym rolnikiem, którego owczarnia również wytrzebiła choroba i strata dorobku całego życia popycha mężczyzn do przestępstwa. Tak to się zaczyna, a potem jest tylko lepiej. Mroczna, natchniona opowieść, która tętni życiem.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na Chill Out. Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni Chill Out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Anioł.

0: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. W poniedziałek i wtorek banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a papryka czerwona 5,99 za kilogram. Tak, papryka czerwona 5,99 za kilogram. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Autoglas naprawia,
2: autoglas wymienia. Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: słuchacie, czyli za 9.41 na zegarze. A już teraz książka do dostania tym razem. Aneta Pawłowska-Krać, moja koleżanka z radia sprzed wielu lat, napisała i popełniła książkę o dorosłych z ADHD. Milion myśli naraz. Teraz wszyscy mają ADHD. To zdanie, które często słyszałam podczas pracy nad tą książką, mówi autorka. Nie, nie wszyscy. Z badań wynika, że zaledwie około 3% dorosłych spełnia kryteria diagnostyczne zaburzenia. Jednocześnie tylko niewielka część tej grupy o tym wie. Chciałabym, by dzięki temu, że temat stał się głośny, ci, którzy naprawdę zmagają się z ADHD, mogli zacząć żyć bez poczucia winy i wstydu z powodu tego, jacy są, i by otrzymali narzędzia, które nie tylko pomagają zrozumieć siebie, ale też funkcjonować w codzienności. O tym jest ta książka o przemianie, która może iść za świadomością. Osobiste historie, które przeplatają się z faktami i statystykami, a te rodzą emocje i kolejne pytania o ludzi bliższego i dalszego otoczenia, o nasze reakcje na nich i odpowiedź systemu opieki zdrowotnej na potrzeby osób neuroatypowych. Już teraz do dostania.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Ta wyjątkowa książka. Magdalena.Kasperowicz@chillz.pl.

0: Musicie mnie wybaczyć moje opuszczenie na krześle, bo z niego spadłam. Właśnie się dowiedziałam, że Bartek Winczewski był raperem w szkole i właśnie nam puścił swój występ w 5:10:15. W związku z tym, jak biegłam do studia, to nie trafiłam w krzesło. No nic, ale już jestem bardzo spokojna i chcę wam powiedzieć, że idę stąd. Idę razem z dźwiękami wspaniałego artysty Bartka Winczewskiego, który po 10:00 pojawi się tutaj w studiu z obitym tyłkiem. Dzisiaj wychodzę stąd, ale z radością i głową pełną spokoju. Życzę wam cudownego, dobrego, pięknego, fenomenalnego dnia. Dzięki. Cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes. Less stress.
0: Po reklamie.

0: na letni chillout.
1: To jest Radio GVZ. Nastaw się na letni chillout.
2: Właśnie minęła 10:00 przy mikrofonie, czyli Z po raz pierwszy dziś Kasia Kozak.
3: Za kulturą.
2: Jak zwykle się nie wyrobiłem.
4: Zbliża się festiwal Warszawa Singera. Obiecuje Broadway, muzykę klezmerską i sefardyjską. Kto odwiedzi stolicę podczas 23. odsłony festiwalu?
5: Zagrają dla nas Artur Żmijewski, Kasia Dąbrowska, Marcin Masecki, Lena Piękniewska, Adam Struk, Milo Curtis, Paweł Pańta, Dawid Kahn, Christian Dawid. No i Frank London i wielu, wielu innych. Tym razem posłuchacie pierwszy raz opery klezmerskiej w wykonaniu amerykańskich twórców.
4: Mówi Gouda Tencer, twórczyni festiwalu i dyrektorka Teatru Żydowskiego, który podczas Warszawy Singera zaprosi na swoje spektakle.
5: Już teraz zapraszam na żydowskie Noce i Dnie, czyli Dziedzictwo w reżyserii Roberta Talarczyka. Na piękny i poetycki Shir HaShirim, pieśń nad pieśniami Jakuba Lewandowskiego. A jeśli komuś bliższe są tematy muzyczne, idealny będzie Max Factor Narodziny Piękna. Roztańczony musical w reżyserii Agaty Biziuk.
4: 23. Festiwal Warszawa Singera w Warszawie rozpocznie się już 22 sierpnia. Do Polski przyjadą Gorillaz, 21 Pilots, Robbie Williams i Tom Odell, ale wy to już wszystko wiecie, bo mowa o festiwalu Bittersweet. Festiwal oferuje nam także scenę pełną nietuzinkowych polskich brzmień, a zagrają na niej na przykład Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Obiecują niezapomnianą potańcówkę.
6: Przyjedziemy tam z bardzo dużą, pozytywną i taneczną energią. Będziemy starali się rozkręcić wspaniałą potańcówkę w rytmach Foxtrotów, rump. Zagramy też trochę tanga.
7: Czyli ma być przede wszystkim energetycznie.
8: Tak, ale też przywieziemy ze sobą bardzo dużo ładnych piosenek i ładnych melodii i tekstów, bo my przede wszystkim staramy się przypominać perełki polskiej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż usłyszą Państwo również też późniejsze oraz nasze własne kompozycje. Ale tak jak Kazik powiedział, to jest muzyka i do tańca, ale też do słuchania jak najbardziej.
4: Mówili klarnecistka i trębacz Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej Lena Nowak i Kazimierz Nitkiewicz. Orkiestra zamknie pierwszy dzień festiwalu, zagrają 13 sierpnia, to już za dwa dni. I my z Chili Z też widzimy się wtedy z wami w Poznaniu na festiwalu Bittersweet. Klub komediowy w Warszawie dostarcza widzom rozrywki i często ulgi za sprawą swoich niecodziennych spektakli improwizowanych. Tym razem zapraszają na impro z Justyną Chrycyk. Justyna napisała książkę Girl Dinner, wydaną przez wydawnictwo Cyranka. Przedstawia w niej historię życia pełną jedzenia, od obiadów z rodziną po przyjemność i wstyd, które się wiążą z posiłkami. I to właśnie na podstawie Girl Dinner ekipa klubu komediowego stworzy kolejną improwizację, dając nam szansę na pośmianie się z naszych nawyków żywieniowych, na pewno na przeżycie czegoś smakowitego. Impro z Justyną Chrycyk odbędzie się już w środę, 19 sierpnia.
2: W superbohaterskich firmach Marvela jest tak, że jak dany film się kończy, to na koniec jest informacja, że ten czy inny bohater powróci w filmie kolejnym. No to ja powiem tak, Katarzyna Kozak powróci już o 11:00. Do usłyszenia.
4: Powrócę, do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
2: Z ponad 30 stopni wczoraj, dziś zrobiło się nam niespełna 20. Taka temperatura aktualnie na termometrach w Warszawie i dużo więcej nie będzie. Maksymalne wartości diś to 23-24 stopnie, najchłodniej na północy 18. Wszędzie dziś jednak sporo słońca, mało deszczu padać, przelotnie może dziś tylko nad morzem.

0: Lato w Kinizet.
1: 11 sierpnia, to jest wtorek, 5 minut po 10 na zegarze. Bartek Linczewski, dzień dobry, pięknie się kłaniam i równie pięknie zapraszam na 3 wspólne godziny w Kinizet.
0: Kinizet.
2: Nastaw się na letni chillout.
1: You Flagoon, już teraz na dobry naszego spotkania początek.

płyt, na którą czekamy, ta jest na samym szczycie listy. Sunshine, nowy, czwarty studyjny album grupy Jungle, swoją premierę będzie miał już w najbliższy piątek. Z kolei to będzie już jesień, dokładnie druga połowa października, kiedy swój nowy album wyda Nowozelandczyk Jordan Rakai.

Wyjątkowo duży jest dziś kubek kawy, z którym zasiadłem do mojego dzisiejszego z wami spotkania w Chili Z, a to dlatego, że zamiast spać w nocy kibicowałem Idze Świątek podczas jej ćwierćfinałowego meczu na turnieju w Toronto, ale warto było zarwać noc dla Igi i dla tenisa, bo ćwierćfinał w Toronto zwycięski dla naszej mistrzyni i teraz przed Igą mecz o finał turnieju w Kanadzie. To w czwartek na razie cieszymy się kolejnym letnim wtorkiem. 22 minuty po 10 na zegarze. No to teraz po polsku prognozy i Clock Machine.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be away last night. Asia Małecka. Stuck. Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
7: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A nektarynki teraz w promocji aż 53% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 14,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, The Model, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
11: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch.

mija tydzień od wizyty Mobiego w Warszawie. Na pewno widzieliście ten wiralowy filmik, który Mobi podczas swojego pobytu w stolicy nagrał ze swojego hotelowego okna na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Tam, podziwiając zachód słońca, zachwyca się przy okazji grającą przed Pałacem Prezydenckim skrzypaczką pięknie grającą słynny temat Halleluja. Skrzypaczka została namierzona, wiemy, że ma na imię Karolina, ma też już wiedzę na temat tego, jak stała się popularna dzięki Mobiemu w ostatnich minionych dniach. No to ja życzę wam, żeby coś dziś zachwyciło was tak mocno jak Karolina, owa warszawska skrzypaczka przed tygodniem zachwyciła Mobiego. A Mobi w Chili Z już teraz, tak na wspomnienie tego warszawskiego, podobno bardzo udanego koncertu, jak i na wspomnienie słynnej płyty Play z roku 1999.

10 minut pozostało do 11:00. O 11:00 punktualnie najświeższe kulturalne polecenia od Kasi Kozak muzycznie. Przed 11:00 jeszcze Drew i One and Only. Zostańcie z Chillies.

0: Radia CZ. Reklama.
1: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo wszystkie soki marki Carrefour w promocji 1 plus 1 za

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku tylko z kartą Moja Biedronka. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego mozzarella Classic Delicate 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie sosy grillowe, keczupy i musztardy. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka.
2: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe. Skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj. Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
3: GoFund jest.
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Zbliża się 11 przy mikrofonie, czyli Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: W Krakowie rusza 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych. W kinach plenerowych pod Wawelem zobaczymy prawie 100 produkcji z całego świata. Tym razem filmy krążą wokół wspólnego hasła powietrze. Ten temat ma zwracać uwagę na zdrowie, energetykę, zmiany klimatu i odpowiedzialność za to, czym oddychamy. W programie m.in. nagrodzone w Cannes Dmuchawce Momoko Seto i Zmiany klimatu w Polsce to film z udziałem doktora Tomasza Rożka. 56 produkcji bierze udział w konkursie. Jury wybierze najlepszy dokument, najlepszą fabułę, krótki metraż i najlepszy film polski. Nagrodzone obrazy zostaną pokazane jeszcze raz ostatniego dnia festiwalu, więc może zdążycie chociaż na perełki. Projekcje w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych czekają na Was do niedzieli na Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie. Muzeum Karykatury w Warszawie potrafi zaskoczyć publiczność ciekawymi wystawami artystów, grafików, a tym razem szykuje dla nas wystawę o jednym z najciekawszych tematów polskiej prasy niezależnej pod tytułem Kseruj i rozdawaj. Ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Jak piszą organizatorzy, cofniemy się do lat 80. i 90., kiedy na powielaczach powstawały biuletyny opozycji politycznej. W domach kultury miłośnicy science fiction drukowali nielegalne tłumaczenia klasyków gatunku i własne pierwsze próby literackie, a fandomy robiły muzyczne ziny dla ulubionych zespołów. Ziny, ulotki i plakaty towarzyszyły społecznym i politycznym zmianom. Ta wystawa opowie o nich w szeroki sposób. Zobaczymy też prywatne zbiory różnych przedruków. Kuratorami wystawy są Anna Nowakowska-Wierzchoś i Michał Rzecznik, a to już samo w sobie jest gwarancją jakości. Do Muzeum Karykatury na tę nieco nostalgiczną ekspozycję zapraszamy od 4 września. Lato w pełni, teatry w większości odpoczywają, ale znamy już pierwsze zapowiedzi spektakli na sezon 2026-27. TR Warszawa zapowiada sztukę pod tytułem Bardzo długa i powolna katastrofa tramwaju numer 26. Dramaturzką spektaklu jest Karolina Szczypek, a reżyserką Julia Nowak. Wypadek tramwaju numer 26 wymusza pytanie o pracę. Twórczynie proponują nam wielogłosową narrację o kulcie produktywności, przymusie pracy, jej tempie i niestabilności. Stawiają pytanie o to, czy istnieje życie poza pracą. Co z pracownikami wielkiego miasta zrobi wypadek tramwajowy w epoce późnego kapitalizmu? Po odpowiedzi odsyłamy do TR Warszawa, premiera ich nowej sztuki już 11 września.
1: To była Kasia Kozak. Wróci?
3: Wrócę.
1: Punktualnie w samo południe.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Lato w Chili Z.
1: Lato w Chili Z trwa, także nasze wtorkowe spotkanie. 4 minuty po 11:00, Bartek Winczewski. Raz jeszcze dzień dobry, zapraszam Boy Harsher już teraz.
2: Chili Z.
5: Nastaw się na letni chillout.

Mijają kolejne miesiące, a my wciąż nie znamy nazwiska następcy Daniela Craiga w roli agenta 007. To jednak wkrótce ma się już zmienić. Producenci nowego Bonda obiecują, że tegoż nazwisko poznamy jeszcze przed końcem tego roku. Podobno aż 20 aktorów wciąż jest w grze o walce o tę zaszczytną rolę. No bo zagrać Bonda, no to już na starcie przejść do historii. Co wiemy o Bondzie? No to wiemy, że ten nowy film wyreżyseruje twórca Dune'y, choćby Denis Villeneuve. Czekamy zatem na dalsze wieści z bondowskiego ogródka. O tym to można by było nakręcić film, o tych wszystkich perypetiach, jak nowy Bond powstaje, jak wyłaniany jest nowy odtwórca roli agenta 007. Kto wie, być może to się kiedyś wydarzy.

Osieckiej w tym swoim nowym rozdaniu, nowym otwarciu stawia na materiał anglojęzyczny. Do współpracy zatrudniła człowieka, który do tej pory znany był choćby ze współpracy z Oliwią Dean. Ambicje są zatem co najmniej europejskie i mocno za te sukcesy, które miejmy nadzieję nadejdą, kciuki trzymamy. Kto jeszcze nie słyszał tej wyjątkowej urody nowej piosenki Basi, no to proszę bardzo.

0: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Autopromocja.
2: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp, optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
4: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
5: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Otwieramy miesięczny sklep Lidla w Polsce. I dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

Dokładnie dziś, 11 sierpnia, mija 51 lat od chwili, która przeszła do historii polskiego i nie tylko himalaizmu. To właśnie 11 sierpnia 1975 roku Wanda Rutkiewicz wraz ze swoim zespołem zdobyła dziewiczy szczyt Gasherbrum 3. To przełomowe osiągnięcie stało się symbolem odwagi, determinacji i przełamywania barier, które wydawały się wówczas nie do pokonania. Z tej okazji, z okazji tej rocznicy, dziś właśnie ogłoszono datę premiery filmu o tym wydarzeniu, filmu o wyprawie Wandy Rutkiewicz i jej koleżanek oraz kolegów. Film zatytułowany po prostu Wanda do kin trafi w lutym 2027 roku. Reżyserem tego obrazu jest Adrian Panek, twórca choćby filmu o Simonie Kossak, twórca zatem doświadczony, jeśli chodzi o biografie filmowe znanych Polek. W roli Wandy Rutkiewicz występuje Katarzyna Wajda, znamy ją choćby z serialu Odwilż. Towarzyszą jej z kolei Julia Kijowska, Vanessa Aleksander, Zofia Galewicz oraz Wiktoria Gorodeckaja. To jeśli chodzi o panie. Męska część obsady to m.in. Jan Frycz, Marcin Czernik i Robert Gonera. Czekamy zatem film Wanda w polskich kinach już w lutym przyszłego roku.

czerwieni do twarzy mi. Bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

Wystartowała tegoroczna trasa Letnie Brzmienia. Przystanki krakowski i warszawski już za nami, przed nami jeszcze Gdańsk, Wrocław i Poznań, a na tegorocznych Letnich Brzmieniach między innymi właśnie Brodka, która po 16 latach wraca do swojej historycznej, przełomowej, legendarnej płyty Granda. To z niej właśnie przed momentem w Chili Z. Kropki, kreski. 8 minut pozostało do południa. Happy later i Sad Alex to w Chili Z jeszcze przed 12.

0: Na program zaprasza sponsor. Właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
1: Minęło południe, przy mikrofonie, czyli Lizet ponownie Kasia Kozak.
2: W pogoni za kulturą.
3: Zbliża się 18. Warszawa w budowie. Tym razem pod hasłem Suwerenna i najedzona. Festiwal Warszawa w budowie od lat porusza najważniejsze kulturowo i społecznie wątki dotyczące codziennego życia mieszkańców stolicy. Poprzednia odsłona nawiązywała do sytuacji osób starszych w mieście, a tym razem dowiemy się o suwerenności żywieniowej. Tą edycją opiekuje się Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wychodzi od obserwacji, że miejskie tereny uprawne, grunty rolne, ogródki działkowe, sady, przydomowe ogrody i uprawy społeczne tworzą strukturę Warszawy tak samo jak drogi, place i budynki. Wystawa, warsztaty i prelekcje związane z 18. Warszawą w budowie ruszą 30 sierpnia. Znacie już Bezradne i Romantyczne? Takie na pierwszy rzut oka są bohaterki polskich lektur szkolnych i to o nich w książce Bezradne i Romantyczne pisze Aleksandra Korczak. Autorka spotka się z czytelnikami w dzielnicy Wisła, a dokładnie na Barce w bulwarze Bohdana Grzyma-Łysiedleckiego. Razem z prowadzącą spotkanie Magdaleną Korczyńską poszukają odpowiedzi na pytanie o to, jak wychowywać dziewczynki, aby nie były tylko bezradne i romantyczne. Aleksandra Korczak jest ekspertką do spraw lektur szkolnych i do spraw nauczania. Jest nagradzaną nauczycielką i badaczką, a także poetką. Wstęp na spotkanie na Barce jest wolny, a to już w poniedziałek, 17 sierpnia o 18. Zostańmy w dzielnicy Wisła, tym razem z propozycją na dzisiejszy wieczór. Tutaj na Placu Zabaw odbywa się kino plenerowe, a dokładnie kino muzycznego niepokoju. Jak czytamy w opisie wydarzenia, te pokazy zakładają, że muzyka to coś więcej niż dźwięk i rytm, to przyjemność, ukojenie, ale też wspólnota, tożsamość, kultura, schronienie, a często bunt, protest i wolność. Dlatego pokazywane filmy w temacie muzyki mają i wzruszać, i poruszać nasze ciała. A dziś w programie do zobaczenia film Północ, Południe. Produkcja z zeszłego roku w reżyserii Sebastiana Pańczyka opowiada historię artysty Kuby Grabowskiego, znanego jako Kuebo na Fide. Darmowy pokaz z prelekcją o filmie ruszy o 20:00. Wszyscy, którzy nie chcą, by hałas bulwarów przeszkadzał im w odbiorze, mogą skorzystać ze słuchawek. Północ, Południe. Do zobaczenia już dziś w bulwarze Bohdana Grzyma-Łysiedleckiego.
1: Na teraz to już wszystko od Kasi Kozak. Więcej już za godzinę. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Lato w Trinidad.
1: Już w czwartek w Poznaniu startuje druga edycja festiwalu Bittersweet. Wśród gwiazd tegoż m.in. Tom Odell. I od niego właśnie rozpoczynamy tę godzinę.
5: Nastaw się na letni chillout.
1: A na zegarze 5 minut po 12:00.

Festiwalowy sezon w pełni. Już w najbliższy czwartek startuje tegoroczna druga edycja poznańskiego festiwalu Bittersweet. Mam przyjemność być patronem tego wydarzenia, tylko niestety nie mamy już biletów na Bittersweet. Festiwal wyprzedał się co do ostatniego miejsca. Gdybym tylko mógł sprezentować wam chętnym te bilety, te karnety, zrobiłbym to z ogromną przyjemnością, odpowiadając jednak na maile, SMS-y, wiadomości prywatne. Niestety biletów już brak. No ale miejmy nadzieję, że zobaczymy i usłyszymy się w najbliższy weekend w Poznaniu właśnie podczas Bittersweet. Tak w czwartek, jak i w piątek wypatrujcie na terenie poznańskiej Cytadeli naszego, czyli zetowego studia. Stamtąd również będziemy dla was nadawać. A w Poznaniu podczas Bittersweet między innymi Lord, Major Lazer, Parcels, Robbie Williams, Tom Odell, 21 Pilots, no i Gorillaz. Będzie się działo.

Letnie kino warszawskiej Kinoteki gra od początku czerwca i grać będzie jeszcze do początku września. Pokazy we wtorki, czwartki i soboty. Dziś wtorek właśnie. Dziś zatem w letnim kinie Kinoteki pokaz dokumentu Listy z Wilczej. To jest film, który swoją premierę w ubiegłym roku miał na Festiwalu Filmów Fabularnych w Berlinie. No a teraz będzie okazja zupełnie za darmo pod chmurką zobaczyć go w Warszawie. Listy z Wilczej, dokument o Warszawie, dokument, historia losów mieszkańców warszawskiej ulicy Wilczej. To właśnie dziś wieczorem o 21:30 w Kinotece, a w zasadzie pod Kinoteką, pod chmurką w ramach letniego kina. A to Piotr Zioła. 10 lat minęło od jego debiutu, no to przypomnijmy sobie, jak na płycie Revolving Door brzmiało Safari.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Niezmiennie nie przestaje mnie zachwycać debiutancka płyta artysty ukrywającego się pod pseudonimem Love Spells Crutch z albumu Love is the Law. To za nami, a więcej muzyki Love Spells już dziś wieczorem po 20 w osobiście wyszukanych, na które już teraz serdecznie Was zapraszam.

Rafał Turowski spędzi z wami następne 3 godziny przy mikrofonie Chili Z. Zapraszam w imieniu Rafała, a ja wracam do was dziś wieczorem punktualnie o 20:00. Jak co wtorek zapraszam na osobiście wyszukane Hope Tala w Chili Z jeszcze przed 13:00.

0: Wiecie na Chill Out. Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
0: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Kastorama!
5: Teoria
7: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
0: Po reklamie.

0: Pierwsza się zbliża, Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Zbliża się też festiwal Warszawa Singera. Obiecuje Broadway, muzykę klezmerską i sefardyjską. Kto odwiedzi stolicę podczas 23. odsłony festiwalu?
3: Zagrają dla nas Artur Żmijewski, Kasia Dąbrowska, Marcin Masecki, Lena Piękniewska, Adam Struk, Milo Curtis, Paweł Pańta, Dawid Kahn, Christian Dawid. No i Frank London i wielu, wielu innych. Tym razem posłuchacie pierwszy raz opery klezmerskiej w wykonaniu amerykańskich twórców.
2: Mówi Gouda Tencer, twórczyni festiwalu i dyrektorka Teatru Żydowskiego, który podczas Warszawy Singera zaprasza na swoje spektakle.
3: Już teraz zapraszam na żydowskie Noce i Dnie, czyli Dziedzictwo w reżyserii Roberta Talarczyka. Na piękny i poetycki Shir HaShirim, pieśń nad pieśniami Jakuba Lewandowskiego. A jeśli komuś bliższe są tematy muzyczne, idealny będzie Max Factor na rodzinę Piękna, roztańczony musical w reżyserii Agaty Biziuk.
2: 23. Festiwal Warszawa Singera rozpocznie się już 22 sierpnia. A dziś pierwsze sierpniowe spotkanie w ramach cyklu Silne Razem w kinie Kinogram. Pierwsze, bo od kilku sesji Silne Razem grają dwa razy w miesiącu. Zapraszają do Fabryki Norblina na przedpremierowe seanse i głębokie rozmowy po filmach z dziennikarką Karą Becker. Tym razem zobaczymy i podyskutujemy o filmie Gorzkie Święta.
4: Najnowszy film Pedro Almodovara. Jest to jego ostatni od 5 lat hiszpańskojęzyczny film. Zwraca do korzeni. Myślę, że też pokazuje, że nie traci werwy. Sam film jest na pewno bardzo rozbudowany. Ja oglądając go miałam wrażenie, że oglądam tak naprawdę kilka historii, trochę jak kilka etiud, które się trochę domykają, trochę pozostawiają otwarte zakończenie.
2: Tak Kinga Sura, koordynatorka Silnych Razem, mówiła w rozmowie z Magdą Bauer z Chili Z.
4: Mamy tam dwa wątki. Mamy główną bohaterkę, która przeżywa swoje własne kryzysy, jest niespełnioną reżyserką, chciałaby robić kino artystyczne, a robi reklamy. I po śmierci matki wpada trochę w pracoholizm, ale równolegle mamy też bohatera, który jest w zasadzie odzwierciedleniem Pedro Almodovara, jest właśnie uznanym reżyserem, więc mamy tutaj ich znajomość, ich relacje, ale ich osobiste też takie kryzysy, z którymi sobie radzą.
2: Na dziś wejściówki na Gorzkie Święta się rozeszły, ale mamy dla Was bilety na środowy pokaz. Napiszcie nam, w jaki zdrowy sposób można poradzić sobie ze stratą. Czekamy na kultura@gz.pl. Centrum Kultury w Lublinie zapowiada Festiwal Lublin Miasto Literatury 2026. To dopiero druga odsłona tego wydarzenia. Lublin wcześniej organizował festiwale poetyckie, ale duży literacki festiwal przyciąga tu szeroką publiczność dopiero od zeszłego roku. Impreza wiąże się z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2029, do której szykuje się stolica Lubelszczyzny. Hasło festiwalu nawiązuje jednak do tradycji miasta. Różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja. W Lublinie to prawda, sprawdziłam na własnej skórze. Ciekawe, jakie zdania na ten temat mają festiwalowi goście, a będą to dziennikarka Magdalena Kicińska, poetka i prozatorka Emilia Konwerska, publicystki Agnieszka Budnik i Olga Drenda, a także poeci i poetki Adam Wideman, Jakub Kornhauser czy Marlena Niemiec. Ta lista stale się powiększa, a taką jesienną wizytę w Lublinie podczas festiwalu Miasto Literatury możecie planować od 25 do 27 września.
1: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w GZ.
0: 4 po pierwszej, Rafał Turowski, dzień dobry. Zapraszam na wspólne wypełnione chilloutem popołudnie. The Nox and Teat, a później Camp na naszej playliście rozpoczynają 14 godzinę dnia.
1: Chili Z.
6: Nastaw się na letni chillout.

0: 12 po pierwszej przenosimy się na Islandię, no nie tylko my, bo na całkowite zaćmienie słońca, które spodziewane jest jutro, na Islandię przybędzie blisko 130 tysięcy osób. Dodajmy, że cała wyspa liczy sobie 300 tysięcy mieszkańców. Większość turystów odwiedzi Reykjavik i fiordy zachodnie, bo to stamtąd będzie i najlepiej, i najdłużej owo zaćmienie widoczne. Na morzu spodziewana jest rekordowa liczba statków wycieczkowych, a niektórzy szczęśliwcy będą patrzeć na niebo z pokładu specjalnie w tym celu wynajętego samolotu. Ja wiem, że już pakujecie manatki, żeby czym prędzej tam się dostać, ale uprzedzam, że miejsca w hotelach i co ważniejsze samochody w wypożyczalniach, szczególnie na zachodzie Islandii, czyli w okolicach Reykjaviku, są zarezerwowane już od roku. Władze na przybycie tłumów przygotowały dodatkowe parkingi, transport publiczny, a sklepy i restauracje zatrudniły dodatkowy personel. Islandia, no cóż, żyje tym zaćmieniem słońca. Można kupić nie tylko koszulki, czapki czy zegarki z wizerunkiem zaćmionej planety i datą zaćmienionej gwiazdy. I datą 12 sierpnia, ale dostępne są również inspirowane zaćmieniem słońca gorzka czekolada z solą, piwo rzemieślnicze, no i rzecz jasna, tradycyjny islandzki jogurt Skyr.
1: Chillzet. Nastaw się na letni chillout.

0: David Gilmour, czyli That Between Two Points. Tak, gramy w sierpniowe popołudnie. Jordan Rakey u nas już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
4: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję Wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
3: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane

0: i na mgmotor.pl. Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Superzoo w PH Zakopianka w Krakowie. Superzoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
1: Po reklamie.

0: 23 minuty do drugiej. Teraz przenosimy się do Stanów, w których to Stanach zawsze coś wesołego się dzieje. Otóż dwa słowa, jeśli pozwolicie, o napiwkach, ponieważ ten amerykański zwyczaj wymuszania wręcz napiwków wchodzi na kolejny poziom. Teraz w razie odmowy zapłacenia napiwku sieci po prostu podnoszą ceny produktów. Mamy tutaj sieć z burgerami akurat na przykład. Nazwę pominę, no bo nic to do rzeczy nie wniesie. Która dla klientów zamawiających w jej lokalach z wykorzystaniem, wiecie, takich ekranów dotykowych, przygotowała niespodziankę. Ponieważ po skompletowaniu zamówienia pojawia się opcja dania napiwku. Ale jeżeli tego napiwku nie dodamy, to wówczas maszyna przemiędla i wyświetla komunikat o błędzie w systemie i twierdzi, że trzeba ceny zaktualizować. No i te ceny, które pojawiają się później, są już o kilka dolarów wyższe. Ten amerykański absurd z napiwkami było doskonale widać podczas mundialu, kiedy to fala turystów z Europy była zszokowana wymuszaniem napiwków przez obsługę. Restauracje posuwały się do zamieszczania informacji, że jak kogoś nie stać na napiwek, to niech je w domu. No a klienci mówią, że skoro restauracji nie stać na godne wynagradzanie pracowników, którzy muszą w ten sposób drabiać do pensji, no to może trzeba przemyśleć swój biznes. No a poza tym w takim kiosku samoobsługowym, jeśli damy napiwek, to nie wiadomo, do kogo on trafi. Nie ma żadnej pewności, że otrzymają go pracownicy, a nie trafi na konto firmy. No cóż, cóż sieć hamburgerów na to? Ano to, że napiwki regulowane prawem nie są, a sieć rzecz jasna takim praktykom zaprzecza. Rzecz niezwykle interesująca. Więcej na ten temat przeczytacie w Rzeczpospolitej.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.

Samba Mark, Sweet Serotonin. 11 minut do godziny drugiej, przed 14 jeszcze Jasmine Lacey. I przypominam, bo nie wiem, czy Bartek wystarczająco głośno to powiedział, że spotka się z wami dzisiaj jeszcze wieczorem w audycji Osobiście Wyszukane o 20. Tymczasem zostawiam was z Jasminą, którą trochę niechcący zagadałem.

0: kup bilet na santago.com, baw się jak w tropikach i nie przepłacaj już tego lata. Kupując z dwutygodniowym wyprzedzeniem, oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
2: Pora na wakacje.
1: Pora na hybrydę z rabatem.
3: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: Muzeum Karykatury w Warszawie potrafi zaskoczyć publiczność ciekawymi wystawami artystów grafików, a tym razem szykuje dla nas wyjątkową wystawę o jednym z najciekawszych tematów polskiej prasy niezależnej pod tytułem Kseruj i rozdawaj, ziny i prasa niezależna w Polsce w dobie transformacji. Jak piszą organizatorzy, cofniemy się do lat 80. i 90., kiedy na powielaczach powstawały biuletyny opozycji politycznej. W domach kultury miłośnicy science fiction drukowali nielegalne tłumaczenia klasyków gatunku i własne pierwsze próby literackie. Ziny, ulotki i plakaty towarzyszyły społecznym i politycznym zmianom. Ta wystawa opowie o nich w szeroki sposób. Zobaczymy też prywatne zbiory różnych przedruków. Kuratorami wystawy są Anna Nowakowska-Wierzchość i Michał Rzecznik do Muzeum Karykatury. Na tę nieco nostalgiczną ekspozycję zapraszamy od 4 września. Do Polski przyjedzie 21 Pilots, Robbie Williams i Tom Odell, ale wy już to wszystko wiecie, bo mowa o festiwalu Bittersweet. Festiwal oferuje nam także scenę pełną nietuzinkowych polskich brzmień, a zagra na niej na przykład Warszawska Orkiestra Sentymentalna. Obiecują niezapomnianą zabawę.
3: Przyjedziemy tam z bardzo dużą, pozytywną i taneczną energią. Będziemy starali się rozkręcić wspaniałą potańcówkę w rytmach foxtrotów, rump. Zagramy też trochę tanga.
4: Czyli ma być przede wszystkim energetycznie.
5: Tak, ale też przywieziemy ze sobą bardzo dużo ładnych piosenek i ładnych melodii i tekstów, bo my przede wszystkim staramy się przypominać perełki polskiej muzyki z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Chociaż usłyszą Państwo również też późniejsze oraz nasze własne kompozycje. Mhm. Ale tak jak Kazik powiedział, to jest muzyka i do tańca, ale też do słuchania jak najbardziej.
2: To byli Lena Nowak i Kazimierz Nitkiewicz z Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej. Zagrają dla nas pierwszego dnia festiwalu. Na tej scenie odbędą się też rozmowy Bittersweet Talks. Ekipa, czyli Z, będzie na miejscu w Poznaniu na festiwalu już od 13 do 15 sierpnia. Zostało już tylko 12 projekcji filmów w ramach kina w stronę zachodzącego słońca w warszawskiej kinotece. Policzyłam to dla Was, żebyście mogli zaplanować wizytę w tym miejscu z myślą, że lato się powoli kończy, ale jeszcze sporo do zobaczenia przed nami. Poza pokazami filmowymi, kinoteka dwa razy zaprosi nas na Silent Disco 21 sierpnia i 4 września. A dziś w filmowym programie List z Wilczej, film dokumentalny z 2025 roku. Ayrun Talwar, imigrant z Indii, filmuje mieszkańców warszawskiej ulicy Wilczej. Portret indywidualnych żyć i ludzkich relacji podbił serca widzów na zeszłorocznym festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Dokument wygrał konkurs polski i otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Kin Studyjnych. A teraz film Ayruna Talwara zobaczymy rzut beretem od Wilczej pod kinoteką już o 20:30.
1: W pogoni za kulturą.
6: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Lato w kinie Z.
0: 5 po drugiej, Rafał Turowski, dzień dobry. Za mniej więcej pół godziny Past Perfect, 1989 rok dzisiaj. Wspomnimy Love Me Gentle, Mabel, później Who's to Blame, Ama Louise. To przed nami teraz.
1: Chili Z.
7: Nastaw się na letni chillout.

Zaglądamy teraz do portalu Times of Central Asia. A tutaj mamy dość poruszający tekst o tym, słuchajcie, że porywanie kobiet w celu zmuszania ich do małżeństwa jest w krajach Azji Centralnej wciąż praktykowane. Największą skalę tego zjawiska odnotowano w Kirgistanie. Ta praktyka jest znana jako alakaczu, czyli porwij i uciekaj. No i ocenia się, że w latach 2015 i 16 było specjalnie przeprowadzone badanie. Ponad 1/5 małżeństw zawartych w Kirgistanie wiązała się z jakąś formą porwania panny młodej. W 16% kobieta wyrażała zgodę na to małżeństwo, ale w 6% odbyło się to wbrew jej woli. Mimo upływu lat zmieniło się niewiele. Co prawda w Kirgistanie porwanie osoby w celu zawarcia małżeństwa jest odrębnym przestępstwem, ale zjawisko to nie zostało wyeliminowane. W Kazachstanie zmieniono prawo we wrześniu roku ubiegłego. Usunięto przepis pozwalający sprawcy uniknąć odpowiedzialności, jeśli dobrowolnie uwolnił porwaną kobietę, a także wprowadzono osobne przestępstwo zmuszania do małżeństwa. Wcześniej prawie 95% spraw dotyczących porwań kobiet w celu małżeństwa było umarzanych właśnie na podstawie tej możliwości. W Uzbekistanie kodeks karny zabrania porywania kobiet w celu ich poślubienia, ale te małżeństwa zawierane pod przymusem także i tam się zdarzają. Natomiast najtrudniejszy problem do zmierzenia jest w Turkmenistanie, gdzie właściwie niezależne badania są niemożliwe, ale eksperci podkreślają, że same surowe przepisy, one są surowe w krajach Azji Centralnej, nie wystarczą, dopóki kobiety będą się obawiać potępienia rodziny i otoczenia, to oficjalne statystyki będą obejmowały tylko część przypadków. Konkluduje analizę Times of Central Asia. Chill, zaraz, nastaw się na letni chill out.

0: Zaimkiona teraz, bo to Her i za chwilę Sei Shishi, więc podwójnie. Past Perfect, później 1989 rok, będziemy wspominali. To są nasze plany na najbliższy kwadrans. Zostańcie z nami.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
7: Teraz MG ZS Hybrid Plus dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Wielkie chrupnięcie w niskich cenach w Superzone. Aż 63 zł taniej. Tylko do 19 sierpnia karma dla psa Breed Premium by Nature 15 kg za 135 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 198 zł. Zapraszamy do Super Zoo w cecha Zielony Targówek w Warszawie. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Po reklamie.

Just Perfect. 1989 rok dzisiaj wspominamy. Wiał wiatr zmian, że hej, to pewnie pamiętacie, 4 czerwca ma miejsce pierwsza tura pierwszych częściowo wolnych wyborów, no i miesiąc później pierwsze posiedzenie wolnego w 100% właściwie Senatu i częściowo wolnego Sejmu. Zniesiono na początku sierpnia kartki na mięso, bo był taki wynalazek, a w sierpniu, no cóż, mieliśmy do czynienia z kilkusetprocentową inflacją, bo kilkukrotnie drożały niektóre produkty, zwłaszcza żywnościowe. We wrześniu pierwszym niekomunistycznym premierem rządu zostaje Tadeusz.

Tadeusz Mazowiecki, a na świecie wojsko chińskie krwawo tłumi manifestacje na placu Tiananmen, a na ekrany kin wchodzi Stowarzyszenie Umarłych Poetów Petera Weira. Swing the Mood, Jave Bunn and the Master Mixers. To jest taki właściwie miks starych przebojów, dość sprytnie zrobiony. Trochę brzmi to archaicznie dzisiaj, więc pozwoliłem sobie tego nie zagrać. Ciekawa konstrukcja gramatyczna. No posłuchajcie w internetach. Może za jakiś czas. Wouldn't Change a Thing, Kylie Minogue na trzecim, Poison, Alice Cooper na czwartym, Toy Soldiers, Martika na piątym, to był wielki przebój. Liza Minnelli, Losing My Mind na szóstym, Don't Wanna Lose You, Gloria Estefan na dziewiątym. Dzisiaj piosenka z czołówki listy przebojów holenderskiej. Bo przypomnę piosenkę, która była popularna także w naszym kraju w wykonaniu duetu Lois Lane. To były dwie dziewczyny, siostry Monika i Susanna. Ta piosenka pochodzi z debiutanckiego albumu dziewczyn. No i była wielkim letnim przebojem tam w Beneluxie. Zresztą powraca po wielu latach na letnie playlisty. Jak zabrzmi u nas? It's the first time.

Nie chciałbym być jakiś taki bardzo radykalny, ale wydaje mi się, że to był świetny numer. Lois Lane, It's the First Time, wielki przebój wakacji roku 1989. 88. Jutro też fajne wspomnienie przygotowałem muzyczne. A liści spotkamy się z dziewką wcześniej, bo jutro jestem z wami od 10 do 13. Max Tachasiuk na chwilkę przed Bittersweetem.

Dopiero co? A, dopiero co. No w czerwcu w Warszawie jeżdżą po świecie i koncertują dzisiaj i do końca sierpnia w Stanach na większości koncertów Poland Pan albo Midnight Generation jako support Empire of the Sun. Za 14 minut trzecia Jessie Ware, Katie Tupper, Gold Chain jeszcze przed trzecią.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała. Ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Bittersweet Festival w Chili's Edge. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili's Edge w Parku Cytadela w Poznaniu.
2: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
3: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
4: To nie jest pora.
3: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
5: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Lodówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze, przy mikrofonie Kasia Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
2: W Krakowie ruszył 9. Międzynarodowy Festiwal Filmów Ekologicznych. W kinach plenerowych pod Wawelem zobaczymy prawie 100 produkcji z całego świata. Tym razem filmy krążą wokół wspólnego hasła powietrze. Ten temat ma zwracać uwagę na zdrowie, energetykę, zmiany klimatu i odpowiedzialność za to, czym oddychamy. W programie m.in. nagrodzone w Cannes Dmuchawce, Momoko Seto i Zmiany klimatu w Polsce z udziałem doktora Tomasza Rożka. 56 produkcji bierze udział w konkursie. Jury wybierze najlepszy dokument, najlepszą fabułę, krótki metraż i najlepszy film polski, a także przyzna Grand Prix. Nagrodzone obrazy zostaną pokazane jeszcze raz ostatniego dnia festiwalu. Projekcje w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych czekają na Was do niedzieli w Bulwarze Czerwieńskim w Krakowie. Ogólnopolski konkurs fotografii reporterskiej Grand Press Photo został rozstrzygnięty. Pokonkursową wystawę 22. edycji możemy już oglądać w Muzeum Gazowni Warszawskiej. Jak w rozmowie z PAP podkreśliła członkini jury Weronika Kobilińska, w przypadku fotoreportażu ważna jest sekwencja zdjęć. Buduje napięcie znaczeniowe i prowadzi widza przez historię. W konkursie walczyło łącznie 7 takich historii. Wśród tych zwycięskich fotoreportaży jest opowieść Macieja Jabłońskiego o Georgii Południowej, subantarktycznej wyspie na południowym Atlantyku. Zdjęciem roku została okrzyknięta fotografia Wojciecha Grzędzińskiego. Sfotografował śledczych, Państwową Służbę Ratunkową oraz specjalistów do spraw badań DNA w momencie pobierania próbek i odcisków palców podczas badań zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku i wzruszające historie w obiektywie polskich fotografów prasowych zobaczycie na wystawie Grand Press Photo w Muzeum Gazowni Warszawskiej jeszcze do końca sierpnia. Dzielnica Wisła ma dla nas propozycję na dzisiejszy wieczór. Tutaj na Placu Zabaw we wtorki odbywa się kino plenerowe, a dokładnie kino muzycznego niepokoju. Jak czytamy w opisie wydarzenia, te pokazy zakładają, że muzyka to przyjemność i ukojenie, ale też wspólnota, tożsamość, bunt, protest i wolność. Dlatego pokazywane filmy w temacie muzyki mają nas wzruszać i poruszać nasze ciała. Dziś w programie Północ-Południe, film z zeszłego roku w reżyserii Sebastiana Pańczyka. Opowiada historię artysty Kuby Grabowskiego, znanego jako Kłebo na Fide. Darmowy pokaz z prelekcją o filmie rusza o 20 w Bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego.
1: W pogoni za kulturą.
3: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
0: W środę piękna pogoda w całym kraju, temperatury letnie i przyjemne. 21 stopni na wybrzeżu, 23 w Warszawie, 25 stopni w Katowicach i w Krakowie. No i oby taka pogoda utrzymała się z nami przez dłuższą chwilę. Na pewno taka będzie w czwartek, na pewno taka będzie w piątek, w sobotę i w niedzielę też.
3: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
1: Lato w Trinidad.
0: Tyle tylko, że w sobotę wrócą do nas upały i właściwie w całym kraju będzie powyżej 30 stopni, ale piękne słońce. 4 minuty po godzinie 3, Rafał Turowski, dzień dobry, Arlo Parks.
1: Chili Z.
5: Nastaw się na letni chillout.

Do 5 września można oglądać pierwszy w historii spektakl umiejscowiony w świecie Gry o Tron, przygotowany przez Royal Shakespeare Company. Spektakl w reżyserii Dominika Cooka, według Duncana Macmillana, z muzyką Willa Stewarta. No i to przedstawienie zostało ciepło przyjęte przez brytyjską krytykę, o czym za chwilę. Game of Thrones, The Mad King, czyli Szalony Król. Spektakl wystawiony jest w Stratford nad rzeką Avon, czyli w miejscu narodzin Szekspira. Akcja spektaklu ma miejsce kilkanaście lat przed wydarzeniami z początku Gry o Tron. No i oglądamy monumentalny zupełnie turniej w Harrenhal, którego poprzmiewają i w książkach, i w serialu. Na scenie pojawiają się młodzi Ned i Lyanna Stark. Obsadę liczy 36 aktorów, którzy dzielą scenę i z lalkami, i z mechanicznymi końmi, a całe przedstawienie trwa niemal 4 godziny. Spektakl jest prawie tak długi jak Hamlet, zauważa recenzentka Daily Mail, która ocenia, że nie czuje się dłużyzn dzięki spektakularnej stronie wizualnej w pierwszej połowie i wartkiej akcji w drugiej. Natomiast entuzjazmowi nie dał się ponieść krytyk Timesa, spektaklowi zarzuca dłużyzny, pisząc, że Nolanowska Odyseja jawi się w zestawieniu z nim jako wzór powściągliwości. No uwielbiam tego faceta. Nastaw się na letni chill out.

0: Henry Command, Heniek, ty samotny kowboju. No, w pewnym uproszczeniu tłumacząc, Lana Del Rey w Chili Z. 22 minuty po trzeciej, Anderson .Paak, Crush You za moment. Konkursu takiego popołudniowego dziś nie będzie, z powodów operacyjnych, ale opowiem wam fajną ciekawostkę za to.
1: Sponsorem programu był właściciel marki CeraVe, producent dermokosmetyków do oczyszczania twarzy i ciała.
2: Autopromocja.
3: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla ciebie Bonobo and Joy Crooks, Always on Your Side. Role Model Harmony. Whatever kept me awake last night, it's finally giving me one night. Basia Małecka, Stuck. Chili Z, naszemu Gustawi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: 18,47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
7: To ja też chcę! 24,39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny 4. Zaglądamy teraz do Applied Animal Behavior Science. Do czasopisma o tak skomplikowanej i mądrej nazwie, które drukuje badania, myślę, dotyczące bardzo wielu z nas, którzy posiadają kota, to znaczy, których kot posiada, jak wiemy. No i zostało zbadane wychodzenie kocie i okazało się z tych badań, słuchajcie, że zmiana trybu życia kotów z wychodzącego na wyłącznie domowy jest dużo łatwiejsza niż przypuszczają właściciele tychże kotów. No i oczywiście przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa oraz spadku wydatków na weterynarza, no ale tego chyba jakoś specjalnie badać nie trzeba było. No cóż, zagrożenia dla dobrostanu kotów, które wychodzą z domu, są liczne. Uraz, wypadek, konflikt z innymi zwierzętami, większe narażenie na choroby, ale tutaj naukowcy zwracają uwagę, że coraz więcej badań potwierdza, że koty stanowią duże zagrożenie dla wrażliwych populacji dzikich zwierząt, szczególnie w takich krajach jak Nowa Zelandia czy Australia, i są tak naprawdę gatunkiem inwazyjnym, który populacje na przykład bezbronnych, nielotnych ptaków czy małych ssaków, gadów, z których wiele stoi na skraju wyginięcia, po prostu dziesiątkuje. Dlatego, jakkolwiek okrutnie to zabrzmi, w Nowej Zelandii czy Australii organizowane są polowania na wolno żyjące koty, a na przykład na Spitsbergenie kota w ogóle trzymać nie można. No cóż, szkodliwy wpływ na dziką przyrodę potwierdzają również badania polskie. Okazuje się, słuchajcie, że rocznie ofiarą kotów w naszym kraju pada 631 milionów ssaków. Rocznie od samych kotów 631 milionów. Jeśli chodzi o te badania dotyczące wychodzenia i o ich właścicieli. Otóż ponad 40% kotów przystosowało się do życia wyłącznie w domu w ciągu kilku dni. 1/4 w ciągu kilku tygodni. Nieco ponad 10% właścicieli ocenia, że ich kot wciąż się nie przystosował. No i młodsze koty generalnie adaptują się szybciej niż starsze, no jak u ludzi. Większość opiekunów odnotowuje przy okazji niewielkie jedynie zmiany w zachowaniu swoich kotów po zmianie trybu życia, ale niektórzy obserwują wzrost aktywności swoich zwierzaków o charakterze społecznym. To znaczy, zamknięte w domu koty chętniej się bawią, częściej zabiegają o uwagę i, uwaga, częściej wokalizują. Po polsku chyba się mówi miauczą.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

Coldford, czyli Z we wtorkowe popołudnie. Za 13 minut czwarta Georgia Smith, Yumizuma muzycznie przed czwartą, a po czwartej na chill out będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Jutro słyszymy się o 10.00.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
4: Nie widzę żadnych słabych stron.
3: Od środy w Kauflandzie artykuły szkolne, kup 4 z Kaufland Card Extra, 4 najtańsze gratis, 8 na osobę. Nie dotyczy papieru ksero i plecaków. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewniał projekt, dowóz i montaż, a do tego już od środy przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 12 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Yeah. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się na letni chillout.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
2: To, co mamy za oknami, to jest chwilowe. Proszę się do tej pogody nie przywiązywać, bo trzydziestki wrócą tak mniej więcej w weekend. Więc dobrze. Natomiast przed nami bardzo zimna noc, bo tylko 6-7 stopni na północnym wschodzie i na wschodzie kraju. 10 będzie w centrum, do 15 nad morzem. Dobra wiadomość jest taka, że po tej burzowej nocy dzisiaj raczej nigdzie nic nie powinno padać, ale uważajcie na mgły, one pojawią się na Warmii i na Mazurach.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
3: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Tak, to jest dalej lato, jak najbardziej, i korzystajmy z tego. Minuta po 16:00. Jakub Lachowicz to ja. Dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na całe popołudnie w Chili Z. Mocno się polecam do 19:00.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: A w tym nastawieniu na chillout będzie nam pomagał Teddy Swims, Lord, która pojutrze wystąpi w Poznaniu na Bittersweet Festival. O tym wydarzeniu też będę wam opowiadać. Wiadomo, zapraszam.

przepiękny numer o tęsknocie, czyli za tęsknię za tobą tak samo jak pustynia tęskni za deszczem. O tym właśnie Everything But The Girl, lata 90, dokładnie pierwsza połowa. Wersja oryginalna tego wielkiego przeboju, bo ta najpopularniejsza to był remix. A dlaczego mówię o Everything But The Girl? No bo uwielbiam ten zespół, śpiewa w nim fantastyczna wokalistka Tracy Thorn, która znana jest już od wielu, wielu lat, jeszcze zanim Everything But The Girl grali w ten sposób. To grali wcześniej akustycznie właśnie, bo były takie lata. Później poszli w stronę elektroniki, wydali przebój z Future and Future, wielki przebój w Polsce. A fanom Massive Attack wiele powie nazwisko Tracy Thorn, bo ona śpiewała słynne Protection między innymi. Szacun jej za to. 11 minut po 16, wtorek z Chili Z. Tymczasem czytam, że w Wielkiej Brytanii został opublikowany raport na temat stanu męskości, panie i panowie. I po raz kolejny to badanie nie pozostawia odbiorców z pozytywnymi wnioskami, bo organizacja Equimondo we współpracy z Beyond Equality opublikowała raport właśnie The State of UK Men. Badanie, które zostało przeprowadzone i dotyczyło szerokiego zakresu tematów, bo od polityki poprzez zdrowie psychiczne mężczyzn aż po ojcostwo. I tym samym mamy wiele informacji na temat stosunku mężczyzn do randek i związków i odpowiedzi, które dają do myślenia. Ponad 40% mężczyzn rozważało samo okaleczenie lub samobójstwo w ciągu ostatnich, uwaga, 2 tygodni. Ponad 2/3 doświadcza objawów lęków albo stresów. Zatrważające wyniki wskazują na poważny problem, jeżeli chodzi o stan zdrowia psychicznego panów. I istotny wpływ w tym przypadku mają ponoć media społecznościowe. Z badania wynika, że 91% mężczyzn i kobiet w Wielkiej Brytanii uważa, że bycie przyjacielem jest najważniejszą cechą definiującą męskość. 2/3 mężczyzn twierdzi, że musi zadbać o siebie, ponieważ nikt inny nie zapewni im wsparcia, a 1/4 mężczyzn jest przekonany, że nikt w nich się nigdy nie zakocha. Smutne to jest bardzo i oczywiście ten raport analizuje sytuację w Wielkiej Brytanii, to wiele z opisanych zjawisk ma charakter uniwersalny, bo również w Polsce niestety coraz wyraźniej dostrzega się narastający kryzys męskości i pogłębiające się problemy mężczyzn ze zdrowiem psychicznym, więc myślę, że temat bardzo istotny. Nie wypada tak robić, nie wypada, dbajmy o panów, apeluję, w naszym imieniu oczywiście. Nie wypada, Paula Roma, teraz. Chili Z.

0: Mistrzowie luzu, australijskiego luzu właśnie, zabarwionego miłością do lat 80., co zresztą słychać, Parcels w Chili Z. Oni pojawią się w piątek w Parku Cytadela, to na Bittersweet Festival oczywiście i będą tam słuchacze i słuchaczki Chili Z, ponieważ wysyłaliśmy was tam, przekazywaliśmy wam zaproszenia. Jak najbardziej. Natomiast czytam o odsłonie nowej afery w Warszawie. Otóż letnia scena progresji, dla niezorientowanych powiem, że to jest na warszawskiej Woli, opublikowała właśnie wyniki niezależnych pomiarów, które według organizatorów nie wykazały przekroczenia norm hałasu. I to jest odpowiedź na skargi części okolicznych mieszkańców właśnie Woli, którzy od tygodni narzekają na głośne wydarzenia w tym miejscu. Tyle, że ta publikacja takiego raportu wcale nie zakończyła dyskusji, tylko wręcz przeciwnie, dolała oliwy do ognia, bo w komentarzach teraz jedni bronią koncertów i twierdzą, że miasto musi żyć, drudzy zarzucają organizatorom wybiórcze pomiary i bagatelizowanie całego problemu. Więc teraz pojawia się pytanie, czy w tym mieście, w Warszawie, mieście stołecznym, da się pogodzić takie koncerty pod chmurką i spokojny sen mieszkańców? Nie wiem, podejrzewam, że państwo i tak się nie dogadają, niestety. No ale to tak informuję tylko, że jednak takie rzeczy się dzieją w Warszawie. Jungle przed nami, Someday, Somewhere, dalej najnowszy numer w oczekiwaniu na najnowszy album. To za kilka chwil.
1: Tidzet. Nastaw się na letni chillout. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś po 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz papryka słodka czerwona luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 53% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie lub udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m2. Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń. Przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Lesmes, less stress.
9: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
10: Pora na wakacje.
9: Pora na hybrydę z rabatem.
11: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na modele MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026.

Mercy w Chili Z. 23 minuty i będzie 17. Wtorkowe popołudnie spędzamy razem. Tymczasem, kiedy europejskie miasta zastanawiają się, jak ograniczyć napływ turystów, no bo nieustannie na przykład z Włoch płyną informacje, że tam ograniczenia, tutaj nie wolno, tutaj za dużo turystów, tutaj bilety do miast. To tymczasem Kopenhaga postanowiła obrać zupełnie inny kierunek, bo zamiast zakazów i nowych opłat oferuje nagrody za dobre zachowanie i to już od lat, a efektem jest to, że stolica Danii po raz drugi z rzędu została uznana za najbardziej przyjazne do życia miasto na świecie. W sumie w tym rankingu oceniono ponad 170 miast pod kątem jakości życia i Kopenhaga zdobyła 98 punktów na 100 możliwych, uzyskując maksymalne noty w trzech kategoriach: stabilności, ochronie zdrowia i jakości infrastruktury. I oczywiście o to pierwsze miejsce od lat rywalizują głównie europejskie miasta. To tegoroczna czołówka pokazuje, że wcale ta wysoka jakość życia nie jest żadnym dziełem przypadku, tylko chodzi o sprawny transport, o dobrze zaprojektowaną przestrzeń publiczną, o wysoki poziom usług i konsekwentną politykę miejską. Pierwszą dziesiątkę rankingu tworzą Kopenhaga, Wiedeń, Melbourne, Sydney, Zurych, Genewa, Osaka i oczywiście dominują Europa, Australia i Japonia, regiony, które od lat inwestują nie tylko w rozwój gospodarczy, ale również w komfort życia w tych właśnie miejscach. Jak powiedziałem, Kopenhaga od lat ma program Kopenpay, który zachęca turystów do zachowywania się jak mieszkańcy. I mechanizm tego programu jest bardzo prosty, bo na przykład jeżeli przyjedziecie do Kopenhagi pociągiem i będziecie się tam poruszać rowerem albo poświęcicie chwilę na zebranie śmieci, to miasto przygotowało drobne nagrody, od darmowych posiłków i napojów po bezpłatne wejścia do atrakcji turystycznych. I nie jest to żadna promocja, nie jest to program lojalnościowy, tylko próba pokazania, że ta odpowiedzialna turystyka może być przyjemniejsza niż ta masowa konsumpcja atrakcji. Na przykład jednym z ciekawszych przykładów była inicjatywa Narodowej Galerii Danii, która swojego czasu zapraszała odwiedzających na warsztaty tworzenia rzeźb z plastikowych odpadów, wcześniej zebranych w mieście. Więc jak widać, można stać się nie tylko konsumentem miasta, tylko jego współgospodarzem. I na przykład Kopenhaga ma taki przewodnik Kopenhaga po kopenhasku. 10 sposobów, żeby poczuć miasto jak lokalny mieszkaniec. Jednym tutaj z punktów jest: usiądź nad kanałem z kawą i po prostu obserwuj miasto. To właśnie ten spokojny rytm sprawia, że drugi rok z rzędu Kopenhaga jest najlepszym miejscem do życia na świecie. Kopenhaga, Kopenhagom, a nie ma miejsca jak dom. O, no widzicie, jak spuentowałem. Mrozu, nie ma miejsca jak dom właśnie. Teraz w Chili Z.

Hi, Watermelon Sugar, Harry Styles w TV Z. Jeżeli zastanawialiście się kiedyś, o czym jest ta piosenka, to Harry powiedział na jednym z koncertów, że to piosenka o słodyczy życia i chodzi też o kobiecą przyjemność. Ale dodał, że to tak naprawdę nie jest istotne, ważne, że to jest dobra piosenka. Prawda. 10 minut i będzie 17. Co powiecie teraz na piosenkę jednego z orłów, The Eagles? Czy wiecie, no często wracam do tego zespołu, który w Polsce nigdy nie był tak bardzo popularny. No znaczy ci, którzy kochają amerykański rock, no to dokładnie wiedzą, o czym mówię i pewnie są w stanie wymienić nawet parę płyt i jeszcze więcej singli grupy The Eagles. W tym Hotel California oczywiście. Zespół, który już nie gra, ale nieoficjalnie, no to wiadomo. Don Henley ma na swoim koncie, ma no właśnie parę solowych albumów i doczekał się też jednego mega przeboju, naprawdę wielkiego. Nosi tytuł The Boys of Summer i znalazłem bardzo przyjemną wersję zespołu First Aid Kit. Kilka lat temu państwo stworzyli takową z pięknym szacunkiem do oryginału. Piosenka letnia. No wiadomo, chłopcy lata. The Boys of Summer proponuję teraz, ale w nieco innej odsłonie w Chili Zats. Nobody on the road, nobody on the beach.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło ekstra łaciate 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A kawa ziarnista Dallmayr kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka ZOO z siedzibą we Wrocławiu.
7: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
11: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polski.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Sytuacja jest taka, że musimy jeszcze chwilę wytrzymać i trzydziestki do nas wrócą tak mniej więcej w czwartek, w piątek, ale jeszcze środa przed nami, słoneczna w całym kraju, jedynie na północnym wschodzie spodziewamy się delikatnych, bardzo delikatnych przelotnych opadów deszczu. Termometry jutro pokażą od 18 stopni u naszych słuchaczy nad morzem i w górach, 24 będzie w centrum, na zachodzie i na południu, tutaj najcieplej, wiatru się nie spodziewamy.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
2: Hejka, kochani. 17 minęła we wtorek. Jakub Lachowicz, to ja. Kłaniam się, jeżeli jeszcze nie zdążyłem się z kimś przywitać, to dzień dobry, bo to jest bardzo ważne. Zapraszam na kolejną wspólną godzinę.
0: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Romy, Love, Will Love, później Leisure. Tak wam gramy w Chili Z.

było na błysk, czyli za 12 minut po 17. Panie i panowie, jutro proszę nie zapomnieć podnieść głowy. To dlatego, że jednego dnia będziecie mogli oglądać po pierwsze spadające gwiazdy podczas maksimum aktywności roju Perseidów, a parę godzin wcześniej wystąpi, uwaga, częściowe zaćmienie słońca. To jutro. Księżyc zasłoni tarczę słoneczną nawet w 85%. W późny środowy wieczór wszystko się wydarzy. Około północy rój będzie bardzo dobrze widoczny nad północno-wschodnim horyzontem. Wtedy będzie można oglądać tak zwane spadające gwiazdy. Oczywiście to jest losowe, gdzie meteor się pojawi, bo to są tak naprawdę drobinki pyłu kometarnego. My widzimy efekt ich przelotu. One lecą z prędkością 59 km na sekundę i z taką prędkością wpadają w ziemską atmosferę. I powoduje to świecenie gazów atmosferycznych. Dzięki temu widzimy tak zwane spadające gwiazdy. Proszę sobie przygotować życzenia. Na randkę można iść jutro. W tym roku maksimum Perseidów wystąpi tego samego dnia, co częściowe zaćmienie słońca, które będzie można obserwować również z Polski. W znacznej części Hiszpanii, ale też na Islandii będzie całkowite zaćmienie. W Polsce, podobnie jak w całej Europie, będzie widoczne jako częściowe. A u nas będzie bardzo głębokie, bo najgłębsze od 27 lat. Na przykład z okolic Warszawy ponad 80% tarczy słonecznej zostanie zakryte przez księżyc. Zaćmienie będzie widoczne z całego kraju, ale najbardziej poszkodowani będą mieszkańcy południowo-wschodniej Polski, bo z okolic Rzeszowa zobaczycie tylko 59% tarczy słonecznej. Najwięcej, bo około 85% zakrycia będzie można oglądać z okolic zachodniej Polski, tak mniej więcej w Świnoujściu. Tam będzie najbardziej efektownie. Więc początek zaćmienia w Polsce, w zależności od miejsca, rozpocznie się od godziny 19.15 jutro. W Warszawie maksimum o 23, Kraków to 19.59, Poznań i Szczecin 27, Wrocław 29, w Trójmieście 24. No to dobre jutro zabawy Państwu życzę. A, i miałem jeszcze powiedzieć, że proszę się zaopatrzyć w okulary, bo nie wolno patrzeć na słońce gołym okiem. Bezpieczeństwo przede wszystkim, pamiętajcie o tym. A wieczorem zostańcie sobie na jakiejś polance może, ubierzcie się ciepło, warunki mają sprzyjać i romantyczny wieczór, spadające gwiazdy, te sprawy. Tylko potem proszę nie śpiewać, że okej, okay, love you, bye. Nie, to nie ma takiej opcji.

0: Bosnej. Kochanie, tylko nie złam mi serca. Piękny apel o tym Kiki D i Elton John. Oczywiście Don't Go Breaking My Heart, czyli Z to z nami. 24 minuty po 17. Zanim zagram dalej, to jeszcze przemyślenie naszego słuchacza, bo napisał, że sierpień, co prawda nawet nie połowa jeszcze, ale już tam wiadomo, w sklepach Witaj Szkoło, inne takie, nawet ostatnio widziałem dynie halloweenowe. Wracamy do pracy i słuchacz napisał, że wybiera się dopiero we wrześniu na urlop. No, czyli team urlop we wrześniu. Piękne sprawy, chciałbym, ale wiadomo, radio to jak szkoła trochę, nowe ramówki, więcej pracy, więc tutaj no nawet nie ma mowy, żeby we wrześniu mieć wolne. Natomiast słuchacz jeszcze napisał, że chciałby zadzwonić, ale nie może. Jestem wam winny wytłumaczenie, że Rafał Turowski tłumaczył, że niestety jest awaria, zepsuło się, telefon nie działa. Ale nie dlatego, że nie opłaciliśmy, tylko po prostu nie działa. Walczymy z tym, będzie naprawione, spokojnie. Dam wam znać, jak będzie działać. Za moment Royal Otis, czyli duet australijski. Jeden z panów to Royal, drugi to Otis. Come on home wam przypomnę. Chwilę później Ray, czyli kobieta, która ostatnio bardzo się wybiła i bardzo mnie to cieszy, bo jest świetna. Worth It to za kilka chwil, czyli Z.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chill out. Sponsorem programu był właściciel marki Lucatto, oferujący produkty do przygotowania w airfryerze.
2: Autopromocja.
1: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
2: Autopromocja.
1: Reklama. Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
3: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunch Chips.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

Wretched to Rave, czyli Z. 21 minut dzieli nas do 18. Tymczasem, gdybyście zastanawiali się, co robią byli prezydenci, kiedy są byli już właśnie, Stanów Zjednoczonych, Barack Obama, znany jest jako ogromny pasjonat literatury, właśnie startuje z własnym podcastem o książkach, które ukształtowały jego światopogląd. Bardzo ładnie jest to nazwane. Great Book with Barack Obama. To właśnie w tym programie będzie rozmawiał z gośćmi na temat jednej z wybranych przez siebie propozycji. Wiemy, że na liście formujących dla Obamy książek znalazły się pieśń Salomonowa, opowiadająca o awansie społecznym amerykańskiej rodziny. Pierwsza część słynnej już trylogii Pogranicza, Rącze konie, Gubernator. Dodatkowo były prezydent Stanów Zjednoczonych uwzględnił również powieść Marlene Robinson, Druciarz, krawiec, żołnierz, szpieg, a także jedną z najgłośniejszych książek eseistycznych Jamesa Baldwina, Następnym razem pożar. Barack Obama zaznaczył, że do współpracy zaprosił swoich przyjaciół, żeby pochylić się nad tym, w jaki sposób książki wpływają na poznawanie samych siebie i innych, ale również po to, żeby zastanowić się, dlaczego literatura, szczególnie w dzisiejszych czasach, zyskuje na znaczeniu. Wiemy, że będzie 6 odcinków i będzie to tworzone z firmą produkcyjną, która została założona przez właśnie Obamę i jego żonę Michelle. Wspaniałe książki zawsze pomagały mi odkryć, kim jestem i w co wierzę. 6 książek z tej serii pozostało ze mną przez całe życie, a każda z nich ma nam coś do przekazania na temat ludzkiego doświadczenia. Jak powiedziałem, on jest znany z tego, że dzieli się co jakiś czas listą książek, które poruszyły go w ostatnim czasie, a ten program literacki jest kolejnym punktem w jego literackim portfolio właśnie. Premiera podcastu A Great Book with Barack Obama 24 września to w sieci. A u nas teraz Piotr Zioła i Vito Bambino Safari w nowej wersji w Chili Z.

Poolside i Satin Jackets w Chili Z. 11 minut i będzie 18, o 18 oczywiście w pogoni za kulturą. To teraz pozdrawiam mocno wszystkich słuchaczy, którzy urodzili się po roku 2000. Zanim nastąpił ten 2000, to mieliśmy taką małą panikę. Tak mniej więcej od 98 roku zaczęło się dużo mówić o milenium, o pluskwie milenijnej, o tym, że komputery się zatrzymają 1 stycznia 2000 roku. No sami sobie możecie wyobrazić, co działoby się wtedy, gdyby komputery się zatrzymały, a co dopiero dzisiaj. No i w tym strachu powstało kilka naprawdę niezłych piosenek. Jennifer Lopez zaśpiewała wtedy swoje słynne Waiting for Tonight. To był największy milenijny przebój, a Robbie Williams nagrał piosenkę zatytułowaną Millennium właśnie. Sarkastyczne podejście do tego roku 2000. Cóż takiego się wydarzy, że maszyny nami rządzą, refleksja nad otaczającym nas światem? Taki właśnie jest, był Robbie Williams, jakiego oczywiście pamiętamy. Świetny numer, Millennium, oparte na samplach pewnego utworu i oczywiście chodzi o motyw z filmu o Jamesie Bondzie, który śpiewała Nancy Sinatra kiedyś. Robbie Williams na żywo, do usłyszenia w sobotę w Poznaniu na Bittersweet Festival. Millennium raczej już nie śpiewa na koncertach, a szkoda, bo to świetny numer, więc posłuchajmy go teraz w Chili Z.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
3: Nie widzę żadnych słabych stron.
2: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: się na Letni Chill Out.
1: Tu Chill Z, punktualnie 18 na zegarach. W studiu pojawiła się Katarzyna Kozak.
0: Pogoni za kulturą.
2: Festiwal Warszawa w budowie odbędzie się po raz 18. Tym razem pod hasłem Suwerenna i najedzona. Festiwal Warszawa w budowie od lat porusza najważniejsze kulturowo i społecznie wątki dotyczące codziennego życia mieszkańców stolicy. Poprzednia odsłona nawiązywała do sytuacji osób starszych w mieście, a tym razem dowiemy się o suwerenności żywieniowej. Tą edycją zajmuje się Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wychodzi od obserwacji, że miejskie tereny uprawne, takie jak grunty rolne, ogródki działkowe, sady, przydomowe ogrody i inne uprawy społeczne, tworzą strukturę Warszawy tak samo jak infrastruktura, drogi, place i budynki. Wystawa, warsztaty i prelekcje związane z 18. Warszawą w budowie ruszą 30 sierpnia i rozpoczną się dożynkami w spółdzielni Most. Ogólnopolski konkurs fotografii reporterskiej Grand Press Photo został już rozstrzygnięty. Po konkursową wystawę możemy oglądać w Muzeum Gazowni Warszawskiej. W rozmowie z Polską Agencją Prasową członkini jury Weronika Kobylińska zaznaczyła, że w reportażu ważna jest sekwencja zdjęć. Buduje napięcia znaczeniowe i prowadzi widza przez historię. W konkursie walczyło ze sobą 7 takich historii. Wśród zwycięzców jest opowieść Macieja Jabłońskiego o Georgii Południowej, subantarktycznej wyspie na południowym Atlantyku. Zdjęciem roku została za to fotografia Wojciecha Grzędzińskiego. Sfotografował śledczych w czasie pobierania próbek i odcisków palców podczas badań zwłok poległych ukraińskich żołnierzy. Najważniejsze wydarzenia ostatniego roku, wzruszające historie i piękno natury. W obiektywie polskich fotografów prasowych zobaczycie na wystawie Grand Press Photo w Muzeum Gazowni Warszawskiej jeszcze do końca sierpnia. Centrum Kultury w Lublinie zapowiada festiwal Lublin Miasto Literatury 2026. To dopiero druga odsłona tego wydarzenia. Lublin wcześniej organizował festiwale poetyckie, ale duży literacki festiwal przyciąga tu szeroką publiczność dopiero od zeszłego roku. Impreza wiąże się z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury 2029, do której szykuje się Lublin. Hasło festiwalu nawiązuje jednak do tradycji miasta. Różnica pomiędzy prozą a poezją to iluzja. W Lublinie, to prawda, sprawdziłam na własnej skórze. Ciekawe, jakie zdanie na ten temat mają festiwalowi goście. A będą to dziennikarka Magdalena Kicińska, poetka i prozatorka Emilia Konwerska, publicystki Agnieszka Budnik i Olga Drenda, a także poeci i poetki, wśród nich Adam Wideman, Jakub Kornhauser czy Marlena Niemiec. Ta lista stale się powiększa, a taką jesienną wizytę w Lublinie podczas festiwalu Miasto Literatury możecie planować od 25 do 27 września.
0: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
2: Czyli Zek.
0: Nastaw się na letni chillout.
1: Dziękujemy, Kasi Kozak. 4 minuty po 18 na moim, Jakub Lachowicz. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Polecam się na chillout jak najbardziej. Adam Port, on zaczyna.

z płyty Extra Virgin i zawsze sobie żartuję, że idealnie wszystko pasuje. Olive, Extra Virgin, no wszystko się zgadza jak najbardziej. W specjalnej wersji a cappella to za nami, bo w oryginale był to trochę szybszy utwór. Później niemiecki DJ ATB zajął się tym numerem, bo miał potencjał ewidentnie klubowy i zrobił to na swój sposób. 14 minut po 18, tymczasem inny temat muzyczny, grupa Fleetwood Mac, czyli grupa, która grała taki bardzo amerykański folk, czy też amerykański, powiedziałbym nawet rock, lata 60., 70. bardziej. Fleetwood Mac absolutnie rządzili w Stanach Zjednoczonych, do tej pory zresztą jest to zespół, który cieszy się tam ogromnym szacunkiem, uznaniem, to jest legenda. Mocno popowa płyta to 87. rok, kiedy wydali Tango in the Night i rzeczywiście tam było sporo przebojów, czy przynajmniej wtedy Polacy pokochali, myślę, Fleetwood Mac. Teraz nadzieje fanów na powrót ponownie rozbudził Lindsey Buckingham, który zasugerował, że w przyszłym roku możemy spodziewać się interesujących wydarzeń związanych z przyszłością Fleetwood Mac. No tam było różnie, bo spekulacje dotyczące możliwego powrotu tej legendarnej grupy nie ustawały i Lindsey Buckingham nie zapowiedział wprawdzie teraz reaktywacji, ale zasugerował, że może się dziać. Jedną z największych przeszkód dla ewentualnego powrotu Fleetwood Mac pozostawał wieloletni konflikt pomiędzy Stevie Nicks a Lindsey Buckinghamem właśnie. On został najpierw usunięty z tego zespołu, później się kłócili, sytuacja zaczęła się zmieniać jednak i pogodzili się. Przy okazji powstawania dokumentu poświęconego Fleetwood Mac kilka lat temu, jak przyznał Lindsey Buckingham, cały ten proces miał dla nich szczególne znaczenie. Więc jest poprawa relacji pomiędzy Buckinghamem a Nicks, bo tam bywało różnie. Nawet była relacja romantyczna swojego czasu. Ale jak powiedziałem, nie mamy jednoznacznej deklaracji, ale Lindsey Buckingham potwierdził, że pozostaje ze Stevie Nicks w regularnym kontakcie i jego słowa sugerują też, że więcej na temat ich dalszych planów możemy dowiedzieć się w 2027 roku. Lindsey Buckingham, jak powiedział Stevie i ja, cały czas rozmawiamy. Przyszły rok powinien być naprawdę interesujący, bo myślę, że wiele rzeczy się wtedy wyjaśni. No to czekamy na te wyjaśnienia. Szybko. Teraz przenosimy się do naszego koncertowego studia, czyli Zet Live Session. Jakiś czas temu w tym studiu pojawiła się ona, Daria ze Śląska.

0: dzisiaj mówi się dużo o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji w muzyce, a tymczasem warto przypomnieć, że pierwszy wirtualny zespół ma już 25 lat. Chodzi o Gorillaz oczywiście. Oczywiście twórczość Gorillaz była w pełni efektem pracy ludzkiej, dokładnie dwóch osób, Damona Albarna i Jamie'ego Halletta. No i to był projekt, który powstał jako eksperyment, a szybko się okazało, że świat pokochał ich niecodzienny pomysł i to rzeczywiście chwyciło i do dzisiaj chwyta i będzie chwytało już pojutrze w Poznaniu na Bittersweet Festiwalu. To właśnie oni się pojawią i to będzie coś na pewno, nie mogę się doczekać. Za moment gramy dalej. Pretty Baby, czyli Alex Sampson, to jest chłopak z Ameryki, który jest ostatnio bożyszczem nastolatek i to dosłownie. Widziałem tam na TikToku, jak co się dzieje na jego koncertach. No ale jeżeli facet blondyn śpiewa do dziewczyn, że jesteście piękne, kocham was i tak dalej, no to nie mogło się to nie udać. Chwilę później Khalid, o którym ostatnio coś przycichło, niestety, a mógłby coś wydać i na to też czekam. Więc jak najbardziej polecam zostać z Chilli Z.
1: Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
7: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
6: Tak, ciebie stać.
7: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko, co nadpłaciłem. Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
6: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
8: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Po reklamie.

zwiało. Wojny i noce w Chili Z to z nami. Czekamy na Darię. Jeszcze tylko kilka chwil i będzie 2027 rok. I wtedy Daria wraca. Tymczasem o muzyce. 86% niezależnych muzyków doświadczyło przeciążenia psychicznego albo nawet wypalenia zawodowego. A dla 52% badanych główną przyczyną była presja mediów społecznościowych. Tak wynika z badania Ditto Music przeprowadzonego wśród prawie 2000 muzyków, producentów i innych osób, które pracują w branży. I okazało się, że media społecznościowe nie są już wcale dodatkiem do kariery, bo stały się podstawowym narzędziem. Nowy utwór, jak jest wydawany, to potrzebuje albo filmu zza kulis, tak zwanym making of, albo fragmentu refrenu, historii o powstawaniu i kolejnych materiałów, które są dostosowane do różnych platform. Bo wiadomo, Instagram potrzebuje takich filmów, TikTok takich, a tutaj na Facebooka to jeszcze innych. I muzyk tak naprawdę dzisiaj nie tylko tworzy, tylko bez przerwy musi udowadniać, że tworzy. I tutaj jest problem, bo jest to sprzeczne z logiką pracy twórczej, bo muzyka wymaga skupienia, powtarzania, okresów, podczas których nie powstaje nic, co można natychmiast pokazać, a algorytmy tymczasem oczekują regularności albo szybkich reakcji i ciągłej aktywności. Badacze z Londynu, z Uniwersytetu Londyńskiego właśnie, określili ten model jako pracę w fabryce treści. Muzycy uczestniczący w ich badaniu opowiadali o ciągłym publikowaniu, porównywaniu się z innymi, presji statystyk i poczuciu, że każdą chwilę należy zamienić w materiał promocyjny. No a wpływa to też na samą twórczość, niestety. Powstaje błędne koło, bo artysta potrzebuje widoczności, żeby zarabiać, więc przeznacza coraz więcej czasu na publikowanie. A im więcej czasu poświęca promocji, tym mniej tego czasu zostaje na muzykę, na odpoczynek i na relacje. A odpoczynek zaczyna być jako postrzegany jako nie regeneracja, tylko jako ryzyko utraty zasięgów. I oczywiście, żeby tak nie było pesymistycznie, to media społecznościowe przyniosły muzykom realne korzyści, bo pozwoliły budować społeczności albo docierać do publiczności bez udziału wielkich wytwórni. Natomiast przeniosły też na artystów większość obowiązków, którymi wcześniej zajmowały się całe zespoły ludzi. Niestety, no ale sukces pojedynczego filmu podtrzymuje nadzieję, że następny zmieni całą karierę, a seria słabszych wyników wywołuje natomiast poczucie porażki. Jedną z takich artystek, które wypłynęły dzięki mediom społecznościowym, jest ona, Lola Young. I zagram ją teraz. Chili Z. Do 19 pozostało 16 minut.

Think About You, Elderbrook i Ruddy Mental w Chili Z. To musi dobrze brzmieć na przykład podczas zachodu słońca, tak sobie myślę, najlepiej z kimś fajnym. I tego wam życzę na ten wieczór. Dobrej muzyki i kogoś fajnego obok. O, my się zajmiemy muzyką jakimś fajnym o 20. Bartek Winczewski, osobiście wyszukany, jak co wtorek w Chili Z. Więc proponuję dzisiaj spędzić wieczór właśnie z nami. A my w Chili Z słyszymy się jutro punktualnie od 16. Będzie mi bardzo miło, jeżeli ponownie wpadniecie. Ode mnie na koniec duet, piękny. Jason Mraz kiedyś zaprosił do współpracy Colby Calais i państwo wspólnie stworzyli numer Lucky, który jest doskonały właśnie na tę porę, myślę. I z tym numerem was zostawiam, Jakub Lachowicz. Dziękuję za dzisiaj, słyszymy się w Chili Z jutro.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonały. Przyznaję im gwiazdkę miałą szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Twoje mieszkanie pęka w szwach od nadmiaru rzeczy? Wynajmij w Lesmes Storage pomieszczenie do przechowywania. Rozmiary już od 0,5 m². Całodobowy dostęp. Optymalne warunki i bezpieczeństwo. Lesmes jest na wyciągnięcie ręki. Lesmes znajdziesz w Warszawie, Krakowie i Trójmieście. Odzyskaj przestrzeń, przechowaj tu swoje rzeczy. Wejdź na lesmes.pl i zobacz, jakie to proste. Less mess, less stress.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają 3 kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Sprawdź super ceny CeraVe w drogeriach Superfarm i na superfarm.pl.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

jest Chili Z. Nastaw się na chill out. Ten artysta wystąpi na Bittersweet Festival 2026.

0: Autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
2: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
1: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. Trzy dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
4: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Crunchips.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
2: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Osobiście wyszukane. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Sottofondo con pianoforte prima. A.

Pocztówka z włoskich wakacji na dobry początek dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chili Z. Dobry wieczór, mówi Bartek Winczewski. 3 minuty po 20 na zegarze. Mamy wtorek, to oznacza, że wspólnie przyjdzie nam spędzić najbliższe 2 godziny. Zapraszam zatem do 22:00. Rozpoczęliśmy tak wakacyjnie, błogo, leniwie i przyjemnie. No bo niektórzy, jak niżej podpisany, już po wakacjach, inni na swój wolny czas jeszcze czekają. Lato trwa. No więc, aby z jednej strony umilić wam to oczekiwanie na upragniony urlop lub z drugiej strony raz jeszcze przenieść się w te miłe, ciepłe i słoneczne miejsca, w których być może przyszło wam wakacje spędzić. Dziś w osobiście wyszukanych takie właśnie wakacyjne, bardzo letnie i bardzo słoneczne muzyczne podróże z całego świata. Włochy zatem za nami, choć do Włoch dziś jeszcze wrócimy. Tymczasem zabieram was do Brazylii. Poniekąd Curio Curio to jest duet, który tworzy urodzona właśnie w Brazylii wokalistka Luisa Monteiro. Urodzona w Brazylii, acz aktualnie mieszkająca w Austrii, towarzyszy jej w muzycznej drodze niemiecki muzyk i producent niejaki Dustin Brown. Razem tworzą duet Curio Curio. Duet, który właśnie wydał swoją debiutancką płytę, a na tejże przenosi nas do Brazylii, właśnie do Brazylii, przede wszystkim z lat 70. Gorącą sambą, disco, no i właśnie różnego rodzaju brazylijskimi rytmami z przeszłości. No to posłuchajmy, jak to brzmi. Curio Curio w osobiście wyszukanych.

Pianista i producent Marco Benevento urodził się wprawdzie w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w New Jersey. No ale nazwisko zobowiązuje i ta włoska krew płynąca w jego żyłach odzywa się czasem na jego płytach, a już szczególnie na tej najnowszej, zatytułowanej Glera. Tam Marco Benevento proponuje takie właśnie leniwe, rozkoszne, muzyczne podróże także do kraju swoich przodków, czyli do słonecznej Italii. Miss Neptune z nowej płyty Marco Benevento za nami. Przed nami zaś kolejna nowa rzecz, a zarazem kolejna bardzo letnia propozycja na ten wtorkowy wieczór. To Patchwork Incorporated, również z nowego wydawnictwa, a rozpoczyna się ono tym oto utworem.

Kupili mnie już samą swoją nazwą. Nazywają się La Vacanza. Śpiewają po włosku. Śpiewa niejaka Sofia Guidi. No ale co ciekawe, wcale z Włoch nie pochodzą. Przynajmniej nie mieszkają we Włoszech, mieszkają za to w Norwegii. Tak, takie właśnie włoskie, rozmarzone, skąpane w słońcu brzmienia, zaśpiewane dodatkowo po włosku, powstają w norweskim Bergen. La Vacanza. Debiutują dopiero, wydali raptem jedną krótką epkę, In Riva. Almare, to z niej właśnie przed momentem piosenka Dami, Dami, będę się La Vacancie, La Vacanzy, o tak lepiej przyglądał, na pewno jeszcze w osobiście wyszukanych się pojawią. A już za dokładnie 30 dni swoją premierę mieć będzie nowy album projektu FKJ, FKJ French Kiwi Juice, czyli Vincent Fenton. No, wybaczcie, jeśli nie zabrzmiało to odpowiednio francusko, ale z Francji właśnie ten projekt pochodzi. Znacie go dobrze z Chili Z, znacie go dobrze z różnych innych sytuacji. Tiber, tak zatytułowany będzie nowy album FKJ, właśnie premiera 10 września. No to nowa rzecz w zapowiedzi tegoż albumu. How much does it take to shift it all to FKJ i Lucy Parks?

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
5: Słyszycie ten szept? Głęboko pod ziemią w kopalni soli Wieliczka ożywają legendy. Odkryjcie z dziećmi sekret cudownego pierścienia świętej Kingi i stańcie oko w oko z przyjaznym skarbnikiem. Ruszcie rodzinnym szlakiem śladami legend. To interaktywna wędrówka pełna zadań i zagadek dla małych odkrywców. Światowe dziedzictwo UNESCO czeka. W te wakacje podarujcie dzieciom magię podziemnej przygody. Kupcie bilety online na sklep.kopalnia.pl i przeżyjcie to razem.
6: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
7: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
6: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.

W osobiście wyszukanych dziś można poczuć się jak na egzotycznych wakacjach. Mam nadzieję, że tak właśnie się czujecie. Podróżujemy dziś muzycznie po całym świecie. Były Włochy, była Francja, była Brazylia. Za nami wycieczka na Filipiny. Tandy to brytyjski duet, który nowych muzycznych inspiracji postanowił szukać właśnie na Filipinach. Do współpracy zaprosili niejakiego Juna, tudzież Juna Regalado, człowieka, który nazywany jest najczęściej nagrywanym perkusistą na Filipinach. Jego muzyczna kariera trwa już od ponad 50 lat. Rzeczywiście tych płyt, które Regalado firmował swoim nazwiskiem, jest mnóstwo. No to teraz dojdzie kolejna, właśnie ta nagrana z brytyjskim duetem Tandy. Dwie piosenki z tego właśnie wydawnictwa już są z nami. Ta pierwsza, My Angel, przed momentem. No to teraz ta druga, zarazem tytułowa dla całego wspólnego wydawnictwa duetu Tandy i filipińskiego perkusisty Juna Regalado. Coco Cayo.

Dokładnie rok temu lato umilała nam nowa płyta londyńskiej formacji Kokoroko, album Tough Times Never Last. Minął rok i od Kokoroko właśnie dostajemy kolekcję remiksów piosenek z tamtej płyty, właśnie Da Du Da w remiksie Ono Mi. No chyba tak właśnie. Za nami będziemy do tego wydawnictwa sięgać przynajmniej dopóki trwa lato. Z nową płytą już niebawem objawią się nam także panowie z pochodzącego z Manchesteru duetu Children of Zeus. Na ich płytach zawsze mieszanka hip-hopu, soulu, jazzu, miejskich brzmień i dużo świetnego śpiewania, że tak powiem. No, świetnego śpiewania nie brakuje także w nagraniu Water and Vibes, które nową płytę Children of Zeus zapowiada. Tu ciekawostka, gościnnie w tym nagraniu niejaka Anieszka. Nie wiem, czy gdzieś w druku zabrakło G, ale coś czuję, że Anieszka tak naprawdę jest Agnieszką i no i być może jest naszą rodaczką właśnie. Tego dowiemy się, kiedy grupa Children of Zeus pojawi się ponownie w Polsce. Kilka razy gościli już u nas z koncertami przy okazji premiery nowej płyty. Mam nadzieję, również do Polski zawitają.

tak śpiewa niejaka Chenider. Pochodzi z Orlando, no ale gdzieś tam w jej żyłach płynie krew haitańska. Także właśnie ukazała się nowa płyta Chenider Wonder. To jeden singli promujących to wydawnictwo. Ambiguous Desire, taki tytuł nosi ostatnia płyta Arlo Parks. Mam nadzieję, że zdążyliście się już tym wydawnictwem nacieszyć. W listopadzie koncert w Warszawie, więc proszę się dobrze do niego przygotować, dołączyć do zestawu piosenek. Można również nowy singiel Arlo Parks Floet, nowa wersja tej piosenki, gościnnie John Glacier.

Nie żebym zwątpił w Arlo Parks, ale ta fantastycznie rozpoczęta w 2020 roku kariera na moment przystopowała, ale Arlo Parks wróciła do doskonałej formy. Potrzeba było do tego wyjechać do Nowego Jorku, tam zaznać nieco nocnego, klubowego życia, bo to właśnie tymi nocnymi klubowymi wyprawami Arlo inspirowana jest jej nowa płyta Ambiguous Desire. W listopadzie, przypominam, koncert w Polsce, a za nami w osobiście wyszukanych nowa wersja piosenki Float, pochodzącej z ostatniego wydawnictwa Arlo, gościnnie John Glazer. No to jeszcze jedna propozycja na zakończenie pierwszej godziny osobiście wyszukanych, no i również fantastyczny duet. Kilka dobrych lat czekaliśmy na nową płytę Steve'a Lacy'ego, album zatytułowany Oh Yeah jest z nami od kilku tygodni, a na tej płycie, uwaga, gościnnie Erykah Badu. No to przy okazji będę pierwszym, który podzieli się z wami dobrą nowiną. 21 października Erykah Badu wraca do Polski. Tym razem koncert w Katowicach, koncert w ramach jej nowego projektu Imeho. Tam wszystko może się zdarzyć. Będę wam jeszcze o tym wydarzeniu przypominał. Tymczasem posłuchajcie, jak Erykah gościnnie czaruje na nowej płycie Steve'a Lacy'ego.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Do hymnu.
2: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
9: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
8: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 20 na osobę. A piwo Korona, kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Bittersweet Festival w Chili Z. Wydarzenie łączące różne światy muzyczne. Gorillaz, Robbie Williams, Lord, Tom Odell, Faithless i wielu innych. 3 dni pełne muzyki, emocji i wyjątkowych spotkań. Od 13 do 15 sierpnia od godziny 17 zapraszamy na specjalny program prosto z festiwalowego studia Chili Z w Parku Cytadela w Poznaniu.
13: Niezapomnianych emocji podczas festiwalu Bittersweet życzy sponsor programu, producent chipsów Bittersweet Krem. Chips.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Po reklamie.

Do listy miejsc, w których dziś jesteśmy, tropiąc słońce, rozkoszując się letnim muzycznym klimatem, dopisujemy także Australię, dokładnie Melbourne. Stamtąd pochodzi Don Glory. To pseudonim, bo tak naprawdę ten artysta nazywa się Gordon Lee. Taki anagram. Gordon Lee, Don Glory. Pseudonim artystyczny tego australijskiego muzyka, który w swojej twórczości pięknie łączy jazz, funk, soul, R&B. Jego najnowszy singiel zatytułowany Sun Dancer idealnie to pokazuje. Druga godzina dzisiejszych osobiście wyszukanych w Chilli Z, 8 minut po 21. Do 10 jeszcze płyniemy sobie w stronę słońca, odwiedzamy różne miłe letnie miejsca. No to teraz krótki przystanek w Polsce. Grupa Omasta, jazzowy fenomen z Krakowa, od wielu miesięcy udowadnia, że jest fantastycznym naszym towarem eksportowym. Oni zresztą często grają już na świecie. Występowali w Londynie, występowali w Brukseli. Myślę, że na liście miejsc, które Omasta zdążyła już odwiedzić, jest również wiele innych miejsc i miast poza naszymi granicami. Wierzę także, że będzie ich tylko więcej. Nadchodzi bowiem nowa płyta. Nie wiem jeszcze, kiedy ujrzy ona światło dzienne, ale skoro panowie z Omasty zaczęli już intensywnie ten album zapowiadać, mam nadzieję, że możemy spodziewać się go jeszcze w tym roku. Oni również mają nagranie ze słońcem w tytule Honda del Sol. Ten właśnie kawałek nowe wydawnictwo od Omasty zapowiada.

What You Bringing, czyli nowa, druga płyta jazzowej supergrupy Dinner Party od minionego piątku jest już z nami. To właśnie z tego albumu przed momentem Peace of Mind. A Dinner Party to projekt, w którym pięknie grają nam razem Kamasi Washington, Robert Glasper, Terrace Martin, no i grono ich fantastycznych przyjaciół. Będziemy do tej płyty wracać. A płytą, na którą szczególnie czekam nadchodzącej jesieni, jest nowy album Michelle DeGocello. Kapitalna basistka, wokalistka, artystka, która różnych gatunków, różnych brzmień chwytała się już w swojej długiej karierze. Na płycie zatytułowanej Synonym sięga po covery, po swoje ulubione piosenki z przeszłości, z różnych zupełnie podwórek. Przerobiła choćby I Knew You Were Waiting For, przerobiła pamiętne I Got You Babe, piosenkę, którą niegdyś wiele, wiele lat temu śpiewała Cher, co więcej Don't Look Any Further, Don't Stop the Music, także Don't You Want Me. Dawny przebój grupy Human League w wykonaniu Michelle DeGocello oraz Cat Power brzmi właśnie tak.

Niezmordowani Kolumbijczycy z grupy Baltes dalej robią swoje. No, każde nagranie bardzo podobne do poprzedniego, ale nie mam z tym najmniejszego problemu, szczególnie teraz, latem. To są właśnie takie brzmienia, których słuchać mógłbym jak najdłużej. Baltes w zapowiedzi nowej płyty. Już nawet nie liczę, której kolejnej w ich bogatej dyskografii. No to teraz głos, który kilka dni temu, w miniony weekend, pięknie mam nadzieję, bo nie byłem na tym koncercie i na OFF-festiwalu w Katowicach. Głos, który tam właśnie, mam nadzieję, pięknie zabrzmiał, głos francuskiej wokalistki Céline Desberg, która na OFF-festiwalu wystąpiła, a u nas już teraz wystąpi w duecie z pochodzącym z Londynu, chociaż również z Nigerii po troszku, wokalistą Ezekielem. Moon and I. To chyba najładniejsza piosenka, jaką dziś przygotowałem dla Was w osobiście wyszukanych.

długo wierzyłem, że ten głos, w piosenkach projektu Love Spells należy do kobiety. No a tu niespodzianka. Tak śpiewa człowiek stojący za projektem Love Spells, młody amerykański wokalista Sir Tegan Harris. Podobno długie lata zajęło mu, aby wypracować to specyficzne brzmienie swojego wokalu. Inspirował się Prince'em, to słychać, no ale... Tak, można się nabrać, a płyty debiutanckiej Love Spells, albumu zatytułowanego Love is the Law, posłuchać trzeba. Wiedziałem, że będzie to duże wydarzenie, wiedziałem, że ta płyta skradnie moje serce, no i tak właśnie się stało. Mocny konkurent, mocny kandydat do tytuł jednej z najlepszych tegorocznych płyt. No zobaczymy, na razie sierpień, może do grudnia coś jeszcze się tu zmieni, oby nie.

ja w każdym razie z płytą Love Spells z pewnością zostanę na dłużej. Nową płytę już niebawem będą mieli dla nas także Brytyjczycy z grupy God Street Park. Zapowiada ten album ta, między innymi piosenka z gościnnym udziałem Celeste.

To były wczesne lata 90., kiedy grupa Galliano odnosiła swoje największe sukcesy. Jedni z pionierów AC Jazzu, ważna firma na scenie AC Jazzowej, właśnie Prince of Peace, jeden z ich klasycznych przebojów, właśnie wybrzmiał w całkiem nowej wersji. Nowej, bo od 2 lat Galliano znów grają, znów tworzą. Wydali już pierwszą od kilkunastu lat płytę, szykują się kolejne nowe nagrania, a to oto wykonanie Prince of Peace to rejestracja z kwietnia tegoż 2026 roku z londyńskiego klubu Dingwalls. No to teraz na moment bardziej tanecznie O'Flynn. To jest człowiek, którego znamy choćby ze współprac z Bonobo czy z Barham Can't Swim, ale O'Flynn od kilku lat pracuje również sumiennie na swoje własne nazwisko, odnosi coraz większe sukcesy. Właśnie ukazała się jego nowa płyta zatytułowana Kairos.

Coś mi to nagranie przypomina. Na pewno odwołuje się tu O'Flynn do końca lat 90. Trochę Sneaker Pimps, trochę Groove Armada. Będę musiał to jeszcze rozkminić, a do płyty Kairos, nowego albumu O'Flynna, z pewnością w osobiście wyszukanych wrócimy. Ale to za tydzień, bo na dzisiaj to już prawie wszystko. 6 minut pozostało do 22. Dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Osobiście wyszukane wrócą w kolejny wtorek. My w Chili Z słyszymy się jutro o 13. Tak akurat się złożyło. A kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w towarzystwie Corey Kinga. Nowa płyta tego cenionego wokalisty, songwritera, jest już z nami od kilku tygodni. Corey King nagrywał w swojej karierze m.in. z Bonobo, z Esperanza Spalding, DJ-em Premierem, Jose Jamesem, Mary J. Blige i wieloma innymi fantastycznymi artystami. No ale dziś niech zaśpiewa z nowego albumu Change the Wind. To Distant Ray, a ja macham. Na dobranoc, na do widzenia, na do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy. Orzeźwiającą letnią bryzę. I otul się pięknymi dźwiękami, które gramy codziennie dla Ciebie. Radio Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
3: Do hymnu.
4: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
5: Anioły Bieszczadzkie, Bieszczadzkie Anioły.
6: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
7: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
8: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
7: Od środy w Kauflandzie piwo Żatecki złoty 89 za butelkę przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra, 20 na osobę. A piwo Korona kup 3 butelki, 3 kolejne gratis, 24 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

0: oczami.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do piątku z kartą Moja Biedronka. Piwo Żubr jasne pełne w puszce 500 ml. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

próbuję być jak małe mi, krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi, mówić co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom, czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair, czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Bonobo and Joy Crooks. Always on your side. Role model Harmony. Whatever can be away last night. It's finally giving me one night. Basia Małecka. Stuck. In love. Chili Z. Naszemu Gustawi. Możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Do hymnu.
3: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
4: Anioły bieszczadzkie, bieszczadzkie.
5: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.

Ciriza. Zakazana owoc, smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc, proszę nie zrywaj.

0: is worth it.
1: Reklama.
2: Do hymnu.
1: Koncerty starego, dobrego małżeństwa. 14, 15 i 16 sierpnia. Schronisko Aniołów na terenie Bieszczeckiej Kolejki Leśnej. Bilety na sdm-myszkowski.com.
3: Anioły Bieszczeckie, Bieszczeckie Anioły.
4: 14, 15, 16 sierpnia, godzina 20:00.
1: Po reklamie.